lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas. Tak żyjąc z dnia na

Monument dziesiąty nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę. To zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myślisz,

tylko się przyśnił, to deszcz, deszcz. To wszystko wymyślił ten płacz, płacz. To wszystko na niby jak deszcz, deszcz. Nie całkiem prawdziwa, jednak przestanie i skończy się wreszcie ten deszcz, też uszywy ten deszcz w obcym mieście. Mój pokój w hotelu ma numer 40 i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz. Pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie. Myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Ewelina Walczak. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów, a Monika Piątkowska 37,88%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
3: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
2: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania Gibały swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, w niedzielę rano do służb ochrony państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
5: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
4: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
5: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
4: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
2: Niepokojące wieści o stanie

0: Zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wietrznie.
1: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności.
2: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
3: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest Adam Kuligowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
4: Dzień dobry Panie Dyrektor, dzień dobry Państwu.
3: No przed nami Mławskie Święto Biegania i to jest taki główny temat dzisiejszej rozmowy, 18 października i to jest kolejna edycja tego święta.
4: Tak jest. W naszym kalendarzu sportowym na rok 2026 są dwa święta. Święto rowerów, które już się odbyło, i przed nami właśnie Mławskie Święto Biegania. Kolejna edycja, także serdecznie zapraszamy.
3: A gdzie się można zapisać?
4: Zapisy są na stronie Superczas. Tam można dokonać wszelkich formalności, zapisać się, wybrać sobie rozmiar koszulki, wybrać trasę. Tam wszelkie formalności, dokonać opłaty wpisowej, także tam można dopełnić wszelkich formalności.
3: A czy jak ktoś zapomni się zapisać, no bywa, czas ucieknie, to czy w dniu imprezy również będzie taka możliwość jeszcze?
4: Będzie można się zapisać również w dniu zawodów, biuro zawodów czynne od godziny 8 w Olimpijce na piętrze, także nie będzie to problemem, aczkolwiek zachęcamy do tego, żeby zapisywać się drogą elektroniczną, wtedy nam to znacznie ułatwia zadanie.
3: No i koszulkę będzie można sobie dobrać zgodną z rozmiarem,
4: a
3: prawda?
4: A później niekoniecznie.
3: Okej, okay. A jakie dystanse są w tym roku?
4: W tym roku, tak jak wzorem roku ubiegłego, mamy 5 km, 10 km i półmaraton, czyli 21 km, 97 metrów. Wszystkie trasy są atestowane. Przygotowaliśmy również w tak zwanym międzyczasie, kiedy wystartuje bieg główny, biegi towarzyszące dla dzieciaczków, także zapraszamy serdecznie również dzieci. Jeżeli chodzi o zapisy dzieci, to zapisów dokonujemy w dniu zawodów. Będą fajne nagrody, gdzieś tam myślę, że fajnie spędzimy miło tą niedzielę.
3: Jak będzie wyglądały trasy?
4: Trasa wygląda tak samo jak w ubiegłym roku, w związku z tym, że trasa jest atestowana, czyli wybiegamy z ulicy, ze stadionu, z ulicy Kopernika, biegniemy do ronda, ronda flagi, następnie biegniemy w prawo do Starej Siódemki, później ulicą Krajewo, dobiegamy do ulicy Piekiełko, w lewo ulicą Studzieńcem, Marszałkowską, wracamy z powrotem na Kopernika. Tak wygląda trasa biegu na 10 km, natomiast trasa półmaratonu to są dwie takie pętle przebiegnięte przez zawodników, natomiast trasa na 5 km jest troszeczkę skrócona, ogranicza się do ulicy Kopernika i do ulicy Marszałkowskiej.
3: Czyli tam na rondzie?
4: Tak, wybiegamy troszeczkę za rondo, w kierunku siódemki i później dobiegamy do kolejnego ronda tam przy ulicy, zbiegu z ulicy Górną, Podborną do tego ronda, nawrotka i wracamy do Kopernika.
3: Czyli też ważna uwaga dla kierowców, że w niedzielę 18 października w godzinach między 9 a którą?
4: Między 9 a 15 myślę, że powinniśmy się wyrobić. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość kierowców, mieszkańców, żeby po prostu troszeczkę zwracać uwagę na tych biegaczy, żeby nie doszło, nie daj Boże, do jakichś złych wydarzeń.
3: A czy te drogi, ta trasa będzie całkowicie wyłączona z ruchu, czy jakoś czasowo? Jak to będzie wyglądało?
4: Biegi odbywają się przy ograniczonym ruchu, bodajże ulica Kopernika jest tylko wyłączona, jeżeli chodzi o całościowe zamknięcie. Natomiast trasę będą pilotowali policja, straż pożarna. Trasa będzie generalnie zabezpieczona przez służby, które nas zawsze wspomagają i z tego miejsca chciałbym im od razu z góry serdecznie podziękować za to zabezpieczenie tej trasy, bo jest to dla nas aspekt najważniejszy, czyli to bezpieczeństwo poza wynikiem sportowym, który oczywiście dla biegaczy jest ważny, natomiast no, tutaj aspekt bezpieczeństwa stawiamy na pierwszym miejscu.
3: A będą jeszcze jakieś imprezy towarzyszące na stadionie?
4: Tak jak powiedziałem, biegi towarzyszące dla dzieci i no będzie można zjeść kiełbaskę z grilla, będzie można wypić herbatkę, kawkę, zjeść jakiś żurek, także myślę, że tutaj grupy wsparcia, powiedzmy biegaczy, którzy się pojawią na stadionie, również będą mogli sobie fajnie tutaj u nas spędzić czas.
3: Okej, bieganie w Mławie ma się dobrze?
4: Uważam, że tak, jest zapotrzebowanie na bieganie, co widzimy przede wszystkim po tym, jak obłożona jest bieżnia w godzinach popołudniowych, poza biegaczami stricte, powiedzmy, profesjonalistami, którzy trenują w klubie Zawsze Mława pod okiem profesjonalnych trenerów, to jak najbardziej tak. No tutaj my ze swojej strony też mamy taką grupkę Biegaj w Mławie, gdzie trenerzy Sebastian Kwieciński i Krzysztof Koziatek prowadzą co sobotnie zajęcia i gdzieś tam wybiegają lub w teren, lub biegają po bieżni. Uważam, że tak, że zapotrzebowanie jest dość duże. Nawet sprawdzałem tu przed wejściem do studia ilość zapisanych osób na te biegi. No, w tej chwili mamy około 200 zawodników zapisanych. No te limity mamy na poszczególne biegi, limity znikają, także jeżeli ktoś jeszcze się waha, no to zapraszamy, żeby skorzystać z całego pakietu startowego, żeby w pełni wykorzystać tą niedzielę, powiedzmy.
3: Sport ma się dobrze, bo ostatnimi czasy, właściwie przez sezon letni, letniowakacyjny, mławskie, no nie tylko stadiony, bo i pump track, i skatepark żyły, tętniły życiem.
4: No, trzeba podkreślić, że przez lata inwestowania w infrastrukturę sportową mamy piękne obiekty. Nie chwaląc się gdzieś tam, każdy, kto przyjeżdża, chwali nasze obiekty, chwalą nasze trasy biegowe, że piękna jesienna aura, gdzieś tunel taki piękny się tworzy, jeżeli chodzi o bieganie. Natomiast w tym roku też miasto Mława postarało się o dofinansowania ministerialne z projektów, na przykład jak Aktywny Orlik, gdzie były przez 7 sobót można było spokojnie sobie zajęcia dla dzieci, które poza aktywnością sportową powiązane były również z poradą dietetyka, z udzielaniem pierwszej pomocy, także ten aspekt sportowo-edukacyjny. Co do skateparku, pump tracku, no to myślę, że nikogo nie trzeba tutaj się chwalić, jak wygląda ten skatepark, pump track, natomiast no gdzieś popołudniami jest mnóstwo dzieci i to nas bardzo cieszy, jeżeli korzystają umiejętnie z tego wszystkiego. No w tym roku udało nam się zorganizować 2 imprezy na skateparku, pump tracku, nazwane Rolkowy Fun Day. Na jednej imprezie byli instruktorzy z Olsztyna, na drugiej byli instruktorzy z Olsztyna plus sławny, powiedzmy sławny youtuber, który
3: dzieci gdzieś znają.
4: Dzieci znają, na pewno może my mniej, ale natomiast dzieciaki jak najbardziej były zainteresowane tym, żeby sobie z Maxem Płóciennikiem pogadać, gdzieś wymienić się informacjami, podebrać autograf, także myślę, że bardzo fajnie było, wszystko to się odbyło w formie takiej czysto piknikowej, rekreacyjnej, bez żadnego nadęcia, zadęcia, tylko po prostu czysta rekreacja. Także myślę, że należy w to iść i gdzieś tam zachęcać tych dzieciaków do tej aktywności sportowej w różnych dziedzinach.
3: No nie ma innej drogi. Wspomniał już pan o tym, o infrastrukturze, więc właśnie chciałabym zapytać o remonty, bo trwają remonty. No nie ma tych kultowych garaży, które stały. Jak spojrzałam na to, pomyślałam sobie, że ojej, nie ma już naszych gierkowskich garaży. Nie ma, zniknęły. Co tam będzie i kiedy zakończy się ten remont?
4: Kultowe garaże zostały rozebrane, chyba nie przeszłyby dalszych przeglądów budowlanych, technicznych. No, w ich miejsce powstaną dodatkowe miejsca parkingowe na drodze dojazdowej do fitness. Tak jak państwo wiecie, powstała nowa hala garażowa, magazynowo-garażowa, gdzie przenieśliśmy wszystkie te sprzęty, które znajdowały się w tych garażach. No, trwają inwestycje związane głównie z kolejnym etapem tak jakby rozbudowy tej infrastruktury sportowej. W tym etapie nawodnienie boiska bocznego, oświetlenie boiska bocznego oraz wymiana lamp oświetleniowych na boisku sztucznym. No i dodatkowo, tak jak powiedziałem, dodatkowe miejsca parkingowe plus ogrodzenie terenu tego, który ogranicza się zawsze na dni Mławy. No i fotowoltaika jest na tym nowym magazynie. Myślę, że gdzieś tam z czasem zobaczymy, czy są jakieś oszczędności na tej, związane z kosztami energii elektrycznej.
3: Wyłączony jest w tej chwili ten pas, można powiedzieć, na drodze do fitness. Ta droga w ogóle do fitnessu jest wyłączona. Jak długo to będzie trwało?
4: Inwestycja jest zaplanowana bodajże do końca listopada. Mamy tutaj obietnicę od wykonawcy, generalnego, że postaramy się to zrobić wcześniej. Natomiast no tutaj też prosimy o wyrozumiałość naszych gości, którzy zawitają do fitnessu, żeby po prostu wchodzili od ulicy Kopernika, tą zieloną bramą za zadaszeniem, lub od strony hotelu. Także tutaj gdzieś w okolicy magazynu postawić sobie samochód i ewentualnie spacerkiem przejść 50 tak, metrów czy 100
3: metrów.
4: Ale
3: to jest wszystko czasowe, za chwilę to będzie piękny parking, wygodny, o który naprawdę pewnie już dopominali się klubowicze, prawda?
4: No tak, bo tam w godzinach popołudniowych, no zwłaszcza w godzinach zmian, treningów, mławianki, no jest straszny kocioł na tych parkingach.
3: No i
4: parkingach.
3: Bardzo dobrze, niech się dzieje.
4: Z jednej strony się cieszymy, natomiast chcemy też, żeby było bezpieczniej tych miejsc parkingowych, żeby było troszeczkę więcej i mam nadzieję, że to spełni oczekiwania tutaj naszych klientów.
3: Na koniec szybkie pytanie. Czy martwi pana basen w Działdowie? Bo to jednak konkurencja wyrosła.
4: Jedna konkurencja, natomiast no wydaje mi się, że podobne obawy mieliśmy o basen w Żurominie i czy że nam to zabierze klientów. Myślę, że nie. No, my robimy swoje, staramy się, wiadomo, ciężko jest konkurować z nowymi basenami nowoczesnymi, z nową technologią, z nowym designem, bo nasz już basen jest wiekowy, co by nie gadać, ma w 20 lat. Także my walczymy o to, żeby on funkcjonował, żeby technologicznie cały czas gonić. Natomiast no, czy czas pokaże, myślę, że w początkowej fazie możliwe, tak? Gdzie jest takie zawsze zachwyt, a wow, gdzie trzeba
3: efekt
4: zobaczyć.
3: Świeżości,
4: efekt
3: prawda?
4: Świeżości,
3: zadziała.
4: Jak najbardziej. Natomiast no, myślę, że Działdowo długo czekało na ten basen i pewnie marzenia ich się spełniły. Zobaczymy, czas pokaże, ciężko cokolwiek prorokować na ten moment.
3: A ile kosztuje bilet na Mławską pływalnię?
4: Na Mławską pływalnię.
3: Normalny.
4: Bilet normalny kosztuje 13 zł.
3: W Działdowie z tego co wiemy 23, więc tutaj też może cena będzie czyniła.
4: No, zobaczymy, tak jak powiedziałem. Robimy swoje, czas pokaże. Czas wszystko zweryfikuje.
3: Adam Kuligowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję.
4: Dziękuję serdecznie.
3: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.

0: 32 minuty po godzinie 6.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 dzień października. W 1768 roku Michał Hieronim Krasiński wydał manifest protestujący przeciwko rosyjskiemu bezprawiu w Polsce. Jest pochowany w Krasnem w powiecie przasnyskim. W 1956 roku w Płońsku do rejestru zabytków zostały wpisane obszar miasta Płońska, zespół klasztorny karmelitów, dom przy ulicy Rynek 21. W 1978 roku urodzony w Nasielsku Zygmunt Szparkowski, inżynier, automatyk i informatyk, współtwórca polskiej automatyki, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. W 2001 roku odbyła się premiera filmu dla młodzieży Triumf Pana Kleksa. Rolę dozorcy Weronika zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Wie pan, że zakręcili wodę? Akurat na piątek!
2: W 2003 roku Rada Miejska w Mławie przyjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta Mławy papieżowi Janowi Pawłowi II w 25. rocznicę pontyfikatu. W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Łukasz Mierzejewski po raz piąty i ostatni zagrał w piłkarskiej reprezentacji Polski. Był to towarzyski mecz z Ekwadorem zremisowany 2-2.
4: Państwu przedstawię szybko składy. Polacy w obronie z 26. Łukasz Piszczek, z numerem 13. Kamil Glik, z 14. Michał Żewłakow, z 2. Łukasz Mierzejewski.
2: W 2012 roku na deskach sceny teatralnej miasta Siedlce odbył się koncert z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej Waldemara Koperkiewicza. W latach 70. i 80. uczył śpiewu w ośrodkach kultury w Ciechanowie, Mławie i Działdowie. Razem z kolegą z Ciechanowskiego Studium Kulturalno-Oświatowego Andrzejem Merzeryckim założył grupę Exit, w której śpiewał m.in. Felicjan Andrzejczak. Grupa wokalna z Działdowa pod jego kierownictwem zdobyła Złoty Samowar na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Urodzili się w 1909 roku w Mławie Halina Rudnicka, filolog polska, nauczycielka, pisarka, publicystka, fundatorka oddziału Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. W 1994 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Mławie otrzymała jej imię. W 1939 roku Adam Koseski, historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii najnowszej i stosunków międzynarodowych.
5: Nazywam się Adam Koseski. Jestem profesorem nauk humanistycznych, historykiem i politologiem, rektorem Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora.
2: W 1981 roku Szymon Kołecki, sztangista, złoty i srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich, czterokrotny medalista Mistrzostw Świata, sześciokrotny medalista Mistrzostw Europy, zawodnik MMA.
6: Poprawiłem swój jedyny w mojej karierze rekord świata w gronie seniorów, porzucając 232,5 kg.
2: Zmarli w 1928 roku w Pułtusku Władysław Miszałowski, pułkownik piechoty Wojska Polskiego. W 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Gusen 1 ksiądz Stanisław Urbański, urodzony w Nowej Wsi w gminie Ojrzeń w powiecie ciechanowskim, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa i wyznawcy w Lipowcu Kościelnym w powiecie mławskim i parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Płońsku. W 2017 roku Edward Breza, językoznawca, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
7: I Herkules! Upa! Gdy narodu kupa.
2: W 2018 roku w Działdowie Wiesław Spychalski, działacz społeczny na rzecz krwiodawstwa, był założycielem klubów honorowych dawców krwi na terenie powiatu działdowskiego, laureat działdowskiej Katarzynki w 2007 roku.
8: Pierwsze miejsce mam w województwie warmińsko-mazurskim, a drugie miejsce w kraju. Oddałem łącznie 110 litrów.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optic. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optic. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza. Mazur!

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

dzień dobry, czas rozpocząć nowy dzień i nowy tydzień, dzisiaj poniedziałek. Sprawdziłem dwa razy, czy to czasami nie 13 dzisiaj, nie, 12, więc dobrze jest, koniecznie prawą nogą wstajemy i mówimy Państwu dzień dobry o 7.00.

0: A oto jak rozpoczyna się nowy tydzień. Czas na wiadomości w poniedziałek o 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 20 tysięcy mundurowych rusza na patrole, ciąg dalszy kontroli. Pacjent rzucił się na medyka w świętokrzyskim szpitalu. Skierowanie na CITO to coraz częściej fikcja. Powrót limitów z NFZ uderza w diagnostykę. Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
2: I jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie 1 000 000 Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie 1 000 000 chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
4: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł.

0: koszty wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
1: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei lekarze apelują, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
2: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast okazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
1: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu. Tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie. I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. 97 groszy. Benzyny 98 7 zł. I 85 groszy. A maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł. I 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny paliwa niżej.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył turniej tenisowy w Wuhan, ostatni tysięcznik WTA w tym sezonie. Zobaczymy w nim ostatecznie trzy polskie singlistki. Magda Linet odpadła w eliminacjach, Magdalena Fręch też, ale dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i dziś rano zagra z Mananchayą Savankhya z Tajlandii. Jeśli wygra, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, która ma wolny los w rundzie pierwszej. Maja Chwalińska na początek zagra z Egipcjanką Majar Sheriff. A w Shenzhen trwa męski tysięcznik. Do 1/8 finału awansował Hubert Hurkacz, który pokonał wczoraj Chińczyka i Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
5: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać. Natomiast dzisiejszy przeciwnik też grał bardzo agresywnie, dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało. Natomiast kolejne dobre zwycięstwa i walczy dalej.
4: O ćwierćfinał Hurkacz zagra jutro. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0.
6: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji. Strzeliśmy dwie bramki. Nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na zbyt wiele. Właściwie tam jedna, dwie, może jakieś drobne sytuacje. 4 razy w ogóle doszli do jakichkolwiek możliwości, które mogły przynieść bramkę. My chyba, tak licząc na szybko, doszliśmy do 12.
4: Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i 3 mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Max Verstappen z drugim zwycięstwem z rzędu. Kierowca Red Bulla był bezkonkurencyjny w wyścigu w Formuły 1 Grand Prix Singapuru. Holender był najszybszy także w sobotnim sprincie. To jego 73. wygrana w karierze. Drugi był wczoraj Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. I jeszcze siatkówka. Projekt Warszawa wygrał 5. edycję międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cup. W finale pokonał gospodarzy z Lublina 3-1.
7: To wyjrzyjmy, co tam za oknem widać. Jeśli Państwo jeszcze nie wyglądali, to ja wyjrzę za Państwa. I okazuje się, moi drodzy Państwo, że chłodny to poranek, zimny nawet bym powiedział. U Pana Piotra w Nidzicy 6 stopni teraz i chmury na niebie. U Pani Izy w Nosarzewie Polnym 7 stopni. U Pani Bernadety w Górznie też 7 stopni teraz. U Pani Haliny w Sławkowie na Działdowszczyźnie 8 stopni Celsjusza. A dzisiaj powiem Państwu, że szczerze, że jakoś tak szczególnie ciepło nie będzie, bo tylko 12 stopni prognozują synoptycy na dzisiaj. Dziś na niebie dużo chmur i to będzie przewaga, zdecydowana przewaga chmur. Mogą się pojawić przejaśnienia, ale jednak mimo wszystko chmury zdominują dzisiaj niebo przez cały dzień. Na termometrze maksymalnie 12, to już powiedziałem, to jeszcze spójrzmy na barometr. No tutaj chociaż sytuacja jest ok, bo ciśnienie w normie i takie też pozostanie przez cały dzień. Radio 7 po 7 w Radiu 7 to musi być dobry dzień. Witajcie w poniedziałek.

Już 17 minut po godzinie 7, moi drodzy Państwo. Dzień dobry raz jeszcze. Dzisiaj witamy Państwa w poniedziałek, 12 dzień października dzisiaj mamy. Dzisiaj Maksymilian i Witold obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień reumatyzmu obchodzimy i to w dodatku to taki zacny dzień, trudny dzień, prawda? Przypomina się o naszych pewnych niedoskonałościach i utrapieniach codziennych. Dziś 21 minut po godzinie 6, wtedy dzień się budził, wtedy zaczęło świtać, słońce wzeszło dzisiaj 5 minut przed 7, zajdzie o godzinie 17.49, a zmierzch zapadnie o 18.22. Za niecałe dwa tygodnie zmieniamy czas z letniego na zimowy i wtedy troszkę wcześniej będzie robiło się widno, ale również wcześniej będzie wieczór zapadał. Mamy już 18 minut po 7.

0: Celniku. Ruszył nabór Armir na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
3: Reklama. Tu Radio 7.

To jeszcze 27 minut po godzinie 7 mamy, a to oznacza, że za nieco ponad pół godziny zabrzmi pierwszy dzwonek w szkole. Tymczasem, moi drodzy Państwo, szkoły na północnym Mazowszu i Działdowszczyźnie będą pracowały dziś normalnie, ale pod szczególną uwagą policji. To pokłosie wydarzeń z ubiegłego tygodnia, które wzbudziły niepokój wśród uczniów, nauczycieli, no i rzecz jasna rodziców. Policjanci będą monitorować sytuację i reagować na wszelkie niepokojące sygnały. Zajęcia mają się odbywać w szkołach północnego Mazowsza, Działdowszczyzny i Ziemi Dobrzyńskiej zgodnie z planem. To już za pół godziny pierwszy dzwonek. Teraz 28 minut po godzinie 7. Za nieco ponad 2 minuty u nas wiadomości z naszego regionu na antenie Radia 7.

0: Już minęło w pół do ósmej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mławska Komunikacja ma już 12 lat. Będą zmiany w rozkładach. Seria błędów i niewykorzystanych szans. Wisła Płock słabsza od Beniaminka z Krakowa. Pewne zwycięstwo na oczach swoich kibiców. Jurand punktuje. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Około 7 tysięcy pasażerów tygodniowo korzysta z Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Z okazji 12-lecia jej działalności mieszkańcy mogli poznać nowy tabor, a władze zapowiadają analizę ruchu pasażerskiego i możliwe zmiany w rozkładach jazdy. Urodziny Miejskiej Komunikacji świętowano na Starym Rynku w Mławie. Był urodzinowy tort, konkursy z nagrodami i prezentacja elektrycznego autobusu. Mieszkańcy mogli z bliska obejrzeć pojazd i sprawdzić jego wyposażenie. W tym roku tabor Mławskiej Komunikacji Miejskiej powiększył się o 2 elektryczne autobusy Yutong E9. Na ich zakup pozyskano ponad 3 300 000 zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Zapytane przez nas mieszkanki są zadowolone z funkcjonowania Mławskiej Komunikacji Miejskiej.
3: Bardzo dużo korzystam, dlatego że jest za darmo, jest wygodna, wszędzie dojadę i na cmentarz, i do sklepów.
4: Kiedyś czy do szpitala to trzeba było albo brać taryfę, albo pieszo iść, a dzisiaj są autobusy, także bardzo dobrze.
2: Z komunikacji miejskiej można korzystać bezpłatnie, jeśli posiada się mławską kartę mławiaka. Rozkład jazdy jest monitorowany i będzie zmieniony, informuje Kamil Szczepański, prezes Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego, które odpowiada za komunikację autobusową w mieście.
5: Zbieramy informacje od pasażerów. W ostatnim czasie też mamy zamontowane we wszystkich naszych autobusach bramki liczące pasażerów, więc już teraz obserwujemy, jak strumień pasażerów porusza się po terenie miasta Mława. Więc zbieramy te dane, analizujemy i w najbliższej przyszłości przedstawimy propozycję zmiany rozkładu jazdy. Wiemy chociażby, że jest bardzo duże zapotrzebowanie, żeby dołożyć dodatkową linię do obsługi cmentarza komunalnego, ponieważ obecnie istniejące są niewystarczające.
2: Urodzinom przewoźnika towarzyszyła druga edycja Ekorewolucji. Na Starym Rynku rozdawano sadzonki drzew, a organizatorzy promowali segregację odpadów i ekologiczne rozwiązania. Ponad 140 uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło udział w debacie poświęconej zdrowiu serca. Spotkanie odbyło się w Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie w ramach ogólnopolskiej akcji Czytamy z Sercem. Jednym z najciekawszych punktów programu był wykład kardiochirurga. Młodzież mogła zobaczyć fragmenty nagrania operacji na otwartym sercu i dowiedzieć się, jak wygląda praca lekarzy ratujących życie pacjentów. Rozmawiano również o wpływie używek na układ krążenia, związku między pracą mózgu a sercem oraz znaczeniu aktywności fizycznej. Nie zabrakło zajęć praktycznych. Uczniowie mogli zmierzyć ciśnienie, poziom cukru i saturację, a także przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Przygotowano również wystawę książek o zdrowiu oraz prezentację prac plastycznych. Organizatorem debaty była Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie. Jej dyrektor Joanna Niedzielska otrzymała podczas wydarzenia nagrodę starosty działdowskiego za działalność edukacyjną. Wisła Płock zdominowana w meczu PKO BP Ekstraklasy. Na wyjeździe została pokonana przez wieczystą Kraków 3-0. Drużyna Adama Majewskiego była pierwotnie uznawana za faworyta starcia z walczącą o utrzymanie wieczystą, w szczególności po bardzo udanych spotkaniach z Zagłębiem Lubin i Krakowią. Na stadionie imienia Henryka Reymana na Wciarze zderzyli się jednak ze ścianą. W 34 minucie José de la Rosa i Lucas Piazon pewnie rozmontowali niezorganizowaną defensywę Wisły, otwierając wynik. Szansa na wyrównanie nadarzyła się w 61 minucie, kiedy to przed znakomitą okazją sam na sam stanął Said Samulić. Ten jednak nieczysto uderzył w piłkę, posyłając ją daleko nad poprzeczkę. Niewykorzystana okazja zemściła się już 6 minut później. Rafał Leszczyńskiego technicznym strzałem pokonał Lisandro Semedo. Na przypieczętowanie porażki kuriozalny błąd Leszczyńskiego, który minął się z piłką daleko za polem, pozwolił Semedo na podwyższenie na 3-0. Brutalnie mecz skomentował szkoleniowiec Wisły Adam Majewski.
6: Zasłużona wygrana drużyny wieczystej. Tak naprawdę był jeden, jedyny moment przy tej naszej słabości, że przy stanie 0-1 miał sytuację Said Hamulić. Być może jakby ją wykorzystał, to coś by z tego było. To była chyba nasza jedyna sytuacja. Dlatego słaby mecz. Musimy z niego wyciągnąć jak to szybciej wnioski, żeby w kolejnym spotkaniu z Radomiakiem jakim zaprezentować się zdecydowanie lepiej, bo tak naprawdę nie było czego oglądać.
2: Wisła Płock za tydzień wróci na własny stadion, by zmierzyć się z Radomiakiem Radom z nowym trenerem Johnem Carverem na czele. Jurand Ciechanów notuje kolejne ważne zwycięstwo w Lidze Centralnej. Rycerze pokonali u siebie Grunwald Poznań 26-20. Gospodarze byli uznawani za faworytów starcia mimo nierewelacyjnej dyspozycji. Grunwald zdobył dotychczas zaledwie jeden punkt w czterech meczach. Jurand od początku pokazywał solidną grę, wychodząc na pewne prowadzenie 13-8 przed zakończeniem pierwszej części meczu. Przewaga ta została jeszcze nieznacznie powiększona do zakończenia rywalizacji. Jurand wskakuje na ósmą pozycję w klasyfikacji z dorobkiem 7 oczek.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Zimno, około 7 stopni teraz na termometrach. W ciągu dnia dzisiaj 12, więc niewiele więcej. Dzisiaj w większości niebo zasnute chmurami. No i moi drodzy Państwo, tak szukam jakichś przebłysków większej ilości słońca, jakichś takich tej złotej polskiej jesieni, akcentów w naszym regionie w najbliższym tygodniu. No na razie sytuacja jest rozwojowa, bo to takie prognozy na najbliższe dni, to jak nie na kilka godzin w przód, to jeszcze można z taką dużą dozą niepewności i braku zaufania do tych prognoz, ale na razie nie widać nic szczególnego. Cały czas wszystkie dni do końca tygodnia około 13-14 stopni tylko, w nocy około 6-7 stopni. No to tak rzeczywiście dosyć chłodnawo to wygląda i z tym słońcem no, tak raczej chmury będą dominowały niebo. Dzisiaj też podobnie, na szczęście jest też dobra wiadomość. Ciśnienie jest w normie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1. Regionie numer
0: 23 minuty pozostały do 8.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Za 12 minut godzina 8. Właśnie tak energetycznie warto nowy dzień rozpocząć, tym bardziej, że to dzisiaj poniedziałek. A pamiętają Państwo, jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Tydzień nie przed nami, ale ten tydzień będzie zwieńczony Mławskim Świętem Biegania. I chociaż to wydarzenie w najbliższą niedzielę, 18 października, to już teraz Państwu o tym przypominamy, bo zapisy trwają i najlepiej nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Zapisy przez internet warto już teraz się zapisać, jak gdyby nie czekać na ostatnią chwilę, chociaż w dniu wydarzenia też będzie taka możliwość. No ale właśnie, o szczegółach biegu i o tym, gdzie się zapisać, teraz opowie na naszej antenie dyrektor Mławskiego Mosiru Adam Kuligowski.
1: Zapisy są na stronie Super Czas. Tam można dokonać wszelkich formalności, zapisać się, wybrać sobie rozmiar koszulki, wybrać trasę. Będzie można się zapisać również w Dniu Zawodów. Biuro Zawodów czynne od godziny 8 w Olimpijce. Aczkolwiek zachęcamy do tego, żeby zapisywać się drogą elektroniczną. Wtedy nam to znacznie ułatwia zadanie. W tym roku, tak jak wzorem roku ubiegłego, mamy 5 km, 10 km i półmaraton, czyli 21 km. Wszystkie trasy są atestowane. Przygotowaliśmy również w tak zwanym międzyczasie, kiedy wystartuje bieg główny, biegi towarzyszące dla dzieciaczków. Jeżeli chodzi o zapisy dzieci, to zapisów dokonujemy w Dniu Zawodów. Będą fajne nagrody, gdzieś tam myślę, że fajnie spędzimy miło tą niedzielę.
0: Tak, i to już najbliższa niedziela. Święto biegania, Mławskie Święto Biegania. 10 minut, teraz pozostało do godziny 8. O 8 wiadomości.

0: Reklama.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
1: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: 12 dzień października, poniedziałek, czas na wiadomości o 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Znamy pierwsze ruchy nowego prezydenta Krakowa. Są nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera. Nastolatki bez dostępu do TikToka. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Ewelina Walczak. Zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
3: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
2: Mówi Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
4: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gruźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
5: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
4: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
2: Będzie nowa ustawa, która skutecznie będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i z Tarnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech.

0: Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
1: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
0: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie. Nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Próba generalna przed startem siatkarskiej Ekstraklasy dla Projektu Warszawa. Brązowi medaliści poprzedniego sezonu w półfinale Bogdanka Volley Cup pokonali Volley Lublana 3-1, a w finale gospodarzy z Lublina także 3-1, mówi atakujący projektu Bartosz Gomułka.
4: W obu meczach troszkę taki niemrawy początek z tej strony, ale no na pewno fajnie się sprawdzić przed sezonem na pełnej hali, bo to wiadomo, że też ludzie jakoś tam dodatkową presję czy stresy powodują, więc fajnie było się sprawić na pełnej hali. Czekamy już, nie możemy doczekać piątku na pierwszy mecz z Olsztynem. Mam nadzieję, że hala na Trowarze będzie pełna.
3: Bogdanka lub Lublin w finale przegrała, ale trzeba zaznaczyć, że grała bez liderów Wilfredo Leona i Rana Takahashiego. W tym sezonie zamierzamy walczyć o pełną pulę, mówi atakujący Kevin Sasak.
5: Zdajemy sobie sprawę, jak mocna w tym sezonie będzie ta Euroliga, ale myślę, że też mamy swoje atuty i będziemy starać się walczyć o medale. Walczyć o Super Puchar, walczyć w Pucharze Polski i również walczyć w Lidze Mistrzów.
3: Nowy sezon ligowy ruszy w Polsce w piątek. Legia Warszawa górą w klasyku piłkarskiej Ekstraklasy. Stołeczny zespół po golach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego pokonał Wisłę Kraków 2-0. Legia jest jedyną drużyną, która nie przegrała w tym sezonie meczu, ale w tabeli jest trzecia za Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań. W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. W Anglii wciąż znakomicie spisuje się Manchester City, który wygrał wszystkie mecze. Wczoraj w hicie kolejki pokonał Liverpool 3-0. Dla The Reds była to pierwsza porażka w sezonie. Broniący tytułu Arsenal wygrał w sobotę z Leeds 2-1 i do City w tabeli traci 3 punkty. Piłkarki ręczne z Lublina 33. sezon z rzędu zagrają w europejskich pucharach. W tym sezonie w Lidze Europejskiej, bo w decydującej rundzie eliminacji MKS wyeliminował Piotrkowie. Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim Lublinianki wygrały 32-27, a u siebie różnicą 12 bramek. W Lidze Mistrzów Polskę reprezentować będzie Zagłębie Lubin.
6: Północne Mazowsze, Działdowszczyzna i ziemia dobrzyńska. Dziś chłodne, dziś w większości zachmurzone niebo nad naszymi głowami. No i dziś 12 stopni, tyle w najcieplejszym momencie dnia. Teraz około 9 do 10 kresek. No zimny to poranek, warto się cieplej ubrać idąc do pracy. W najbliższych dniach żadnego przełomu w pogodzie nie będzie. Niestety do soboty mam tutaj prognozę przed sobą, około 14 stopni w ciągu dnia, około 6-7 stopni w nocy. No i dużo chmur na niebie. To jeszcze powiedzmy, że jest też dobra, pozytywna wiadomość dzisiaj. Ciśnienie atmosferyczne. Meteopaci dzisiaj nie mają powodów do narzekań. Radio 7. 7 minut po 8.

13 minut po godzinie 8. Zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj 12 dzień października. Dzisiaj poniedziałek. Maksymilian i Witold przyjmują dzisiaj życzenia imieninowe. Dzień romantyzmu. Też dzisiaj obchodzimy o 6.21. Zaczęło świtać, a słońce wzeszło dzisiaj 5 minut przed 7. Zajdzie 11 minut przed godziną 18, a o 18.22 zmierzch zapadnie nad naszym regionem. Zima, moi drodzy, za 70 dni nadejdzie. A teraz już mamy 14 minut po 8.00.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Tak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama. Tu Radio

0: 22 minuty po godzinie 8 teraz. Jak znaleźć czas dla innych, ale nie zapominać o sobie? Jak stawiać granice i nie tracić energii? O tym podczas Dnia Kobiet Wiejskich w Żurominie opowie Maja Winiarska. Posłuchajcie, dlaczego warto przyjść na to spotkanie. No właśnie, na co można liczyć podczas tego spotkania, droga pani Maju?
1: No jak to na co? Na to, żebyśmy porozmawiały o tym, jak nie traktować nas, że jesteśmy kobiety od wszystkiego, że dziękujemy już za takie podejście i o sztuce pomagania bez poświęcania siebie. O tym będziemy rozmawiać. O tym, jak to KGW, to tradycja, przedsiębiorczość, integracja, kultura, przede wszystkim kreatywność i energia. I jak tej energii, takiego słowa klucza, nie stracić w sobie, jak ją mądrze zagospodarować, jak dzielić się nią, bo przecież my jako kobiety mamy wiele obowiązków. Nie tylko jesteśmy w KGW, co nam sprawia radość, frajdę, ale też my jesteśmy matkami, żonami, mamy swoje obowiązki w pracy, mamy swoje zadania też w domu i też chcemy mieć zadania w KGW, no bo po to się zrzeszamy, że chcemy coś razem zrobić dla lokalnej społeczności. No i tą energię mamy tylko jedną. Jak ją podzielić mądrze, żebyśmy na każdą z tych elementów, na każdą z tych naszych aktywności życiowych tą energię znalazły i były też zadowolone z tego, co robimy, bo nie jest to problem wydatkować energii za dużo i potem z wyczerpania już patrzeć na to, co mamy zrobić z niechęcią. Bo jak się już pojawia taka myśl, że o nie, znowu, to już jest taki moment, gdzie powinniśmy się zastanowić, czy to na pewno nie za dużo zabiera z nas mocy, energii i sprawczości. Więc to o tym będziemy rozmawiać, jak tą energią mądrze gospodarować i też nie dać się zapędzić, czy coś musimy zrobić. Jak sobie powiedzieć też nie i stop. Ale powiedzieć to tak, żeby się nikt nie obraził. Powiedzieć to tak, żeby każda relacja była zachowana, ale też żebyśmy mogły ochronić siebie. To o tym będziemy rozmawiać.
0: Takie ciekawe rozmowy już w najbliższy czwartek podczas Dnia Kobiet Wiejskich w Żuromińskim Centrum Kultury o godzinie 11. Ale na tym spotkaniu też będzie znana wszystkim babka zielarka z rancha.
2: Bardzo się cieszę, że istnieje na świecie Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Dlatego zapraszam wszystkie panie na spotkanie ze mną. Nazywam się Grażyna Zielińska i sobie wtedy porozmawiamy o wszystkim. Wy możecie mnie zapytać o wszystko, a i ja będę chciała dowiedzieć się od was różnych mądrych rzeczy. Ponieważ grałam wsiową babkę, zielarkę, no to jestem jak najbardziej na miejscu.
0: To już w czwartek o 11 w ZCK zapraszamy. Szczegóły znajdą państwo na stronie radio7.pl. Można się też jeszcze zapisać, też telefonicznie proszę zadzwonić 792-104-104, tam szczegóły też państwo znajdą. Teraz 26 po 8.

0: Mamy już w pół do dziewiątej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Grażyna Zielińska spotka się z kobietami w Żurominie. W czwartek wyjątkowe wydarzenie. Studentki z nagrodami prezydent Ciechanowa docenił najlepsze. Niewykorzystane okazje lubią się mścić. Mławianka zasłaba na Olimpie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Grażyna Zielińska, znana z serialu Rancho, będzie gościem Dnia Kobiet Wiejskich w Żurominie. Spotkanie odbędzie się już w czwartek w Żuromińskim Centrum Kultury. Aktorka chętnie uczestniczy w takich wydarzeniach i lubi spotkania z kobietami.
3: Bardzo się cieszę, że istnieje na świecie Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Dlatego zapraszam wszystkie panie na spotkanie ze mną. Nazywam się Grażyna Zielińska i sobie wtedy porozmawiamy o wszystkim. Wy możecie mnie zapytać o wszystko, a ja będę chciała dowiedzieć się od was różnych mądrych rzeczy. Ponieważ grałam wsiową babkę, zielarkę, no to jestem jak najbardziej na miejscu.
2: W programie znalazło się również spotkanie motywacyjne z Mają Winiarską. Działaczka społeczna zwraca uwagę, że kobiety często mają wiele obowiązków i niewiele czasu dla siebie.
4: My jako kobiety mamy wiele obowiązków. Nie tylko jesteśmy w KGW, co nam sprawia radość, frajdę, ale też my jesteśmy matkami, żonami. Mamy swoje obowiązki w pracy, mamy swoje zadania też w domu i też chcemy mieć zadania w KGW, no bo po to się zrzeszamy, że chcemy coś razem zrobić dla lokalnej społeczności. No i tą energię mamy tylko jedną. Jak ją podzielić mądrze?
2: Maja Winiarska podpowie, jak pogodzić codzienne obowiązki z własnymi zainteresowaniami i pasjami.
4: Jak nie traktować nas, że jesteśmy kobiety od wszystkiego, że dziękujemy już za takie podejście i o sztuce pomagania bez poświęcania siebie. O tym będziemy rozmawiać. I jak tej energii, takiego słowa klucza nie stracić w sobie, jak ją mądrze zagospodarować.
2: Podczas wydarzenia będzie można również skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, m.in. EKG oraz pomiaru ciśnienia i poziomu cukru. Dzień Kobiet Wiejskich odbędzie się w czwartek. Potrwa od 11 do 14.30 w Żuromińskim Centrum Kultury. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy, których można dokonać na radio7.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. 5 studentek Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie otrzymało nagrody prezydenta miasta. Krzysztof Kosiński wyróżnił je za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie w życie uczelni. Nagrodzone zostały Karolina Dąbrowska z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Sylwia Przychodna z bezpieczeństwa wewnętrznego, Agnieszka Czarnomorzec z pielęgniarstwa oraz dwie studentki fizjoterapii, Anna Rykowska-Lesińska i Anna Jurga-Stancel. Wszystkie laureatki w minionym roku akademickim osiągnęły średnią ocen bliską 5. Nagrody wręczono w ciechanowskim ratuszu. To wyróżnienie za dotychczasowe osiągnięcia, ale również zachęta do dalszej nauki i aktywności akademickiej. Mławianka Mława uległa 2-1 Olimpii Elbląg w 12. kolejce trzeciej ligi. Jeszcze przed spotkaniem większość kibiców spodziewała się wyrównanego spotkania. W końcu Olimpia i Mławianka zajmowały wspólnie miejsca w drugiej części tabeli ligowej. To gospodarze jednak oddali pierwszy cios. W 25. minucie po kapitalnie wykreowanej sytuacji do siatki trafił Tomasz Kaczmarek. Szybka odpowiedź biało-zielonych w postaci strzału Mateusza Stryjewskiego pozwoliła na wyrównanie wyniku. Była szansa na wyjście na prowadzenie, ale w doskonałej sytuacji pomylił się Tomasz Rojkowski. Druga połowa nie obfitowała w wiele ofensywnych akcji. Najważniejsza nadeszła w 82. minucie, kiedy to Jakub Branecki oddał piłkę Brazylijczykowi João Augusto, a ten pewnie umieścił ją w bramce. Mecz zakończył się wynikiem 2-1. Mławianka zajmuje 16. pozycję w tabeli i podobnie jak w zeszłorocznej rundzie jesiennej znów walczy o utrzymanie w rozgrywkach. Następne spotkanie w sobotę o godzinie 15:00. Rywalem będzie Polonia Lidzbark Warmiński. I sukces reprezentacji Polski, która pojedzie na Mistrzostwa Europy Futsalu Kobiet 2027. Polki remisem 3-3 w meczu z reprezentacją Ukrainy zapewniły sobie udział w europejskim czempionacie po świetnej kampanii eliminacyjnej. Ogromny udział w tym sukcesie miały zawodniczki KS Górno Nowy Świt. Agata Bała, Julia Basta i Natalia Matuszewska były istotnymi punktami zespołu. Turniej zostanie rozegrany w marcu przyszłego roku w Chorwacji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Pogoda. Około 9-10 stopni teraz, a 12 to maksimum dzisiaj. Dużo chmur na niebie, ale ciśnienie jest dzisiaj dla nas łaskawe. Jak widzę tak aurę w najbliższym tygodniu, tym tygodniu, który teraz rozpoczynamy, to wszystkie dni bardzo podobne do siebie, bardzo jesienne.
1: Tu Radio 7. W regionie numer 1.
5: W regionie numer 1. Radio 7.
0: A teraz 26 minut brakuje do 9.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
3: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
5: Radio 7.

11 minut, tak, tylko 11 minut brakuje do godziny 9. A co dzisiaj na obiad? O 11.30 będziemy Państwa zachęcali do przygotowania czegoś pysznego. Dzisiaj mogę podpowiedzieć pierogi szlachcica. A cóż to takiego, to dowiedzą się Państwo właśnie dzisiaj o 11.30 na antenie Radia 7 w programie Co na obiad? Pierogi szlachcica. Brzmi kusząco, prawda? Za 10 minut wiadomości o 9.00.

Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.

0: może.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: To już jest 9:00.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jak reagować na atak nożownika? Do szkół trafiają specjalne wytyczne. Polacy nie widzą w kraju miejsca na własny biznes. Ciepłe lato przyniosło prawdziwy wysyp dyni. Ewelina Walczak. Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
3: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
2: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
5: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są, że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku i wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
4: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół. Teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
2: Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Szef polskiej dyplomacji mówi o coraz większym ryzyku ofiar związanych z eskalacją rosyjskich działań hybrydowych i sabotażowych. Według Radosława Sikorskiego państwa NATO muszą mieć na to przygotowaną odpowiedź. Ponad połowa Polaków uważa, że obecne warunki gospodarcze nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy. Z sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że optymizm w tej kwestii zachowuje zaledwie co czwarty badany. Te nastroje kontrastują jednak z danymi Eurostatu, według których w Polsce działa ponad 2 800 000 aktywnych przedsiębiorstw, co daje nam piąte miejsce w całej Unii Europejskiej. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Joanna Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
2: W tym roku za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić około 2-3 zł.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek staje przed ostatnią szansą, by zapewnić sobie awans do turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Przed nią jednak trudne zadanie, bo żeby zachować szansę, to w rozpoczętym dziś turnieju WTA 1000 w Wuhan musi dojść co najmniej do finału i liczyć na słabszy występ Karoliny Muchowej i Marty Kostiuk. Pierwszą rywalką Świątek być może będzie Magdalena French, która w pierwszej rundzie gra właśnie z Mananchayą Savankiau z Tajlandii. Świątek w Wuhan jest rozstawiona z siódemką, a z szesnastką zagra Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie zmierzy się jutro z Majar Sharif z Egiptu. W dobrej formie w ostatnich tygodniach jest Hubert Hurkacz, Polak. Jutro zagra o ćwierćfinał tysięcznika w Shenzhen, po tym jak w piątek ograł Nowaka Dżokowicza, a wczoraj Chińczyka Yi Zhu. Legia Warszawa kontynuuje dobrą passę w Ekstraklasie. W tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu, a wczoraj pokonała Wisłę Kraków 2-0, mówi trener Marek Papszun.
8: Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy tą serię kontynuowali jak najdłużej, ale kiedyś pewnie też pęknie. Ale nawet jak pęknie, no to myślę, że szybko wrócimy, oby ona dłużej, jak najdłużej trwała. Ja to tak nie patrzę na to, żeby tam jakąś serię kontynuować. To nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest teraz mecz z Krakowem, żeby się dobrze przygotować i wygrać.
7: Zdaniem wielu obserwatorów wczorajsze zwycięstwo Legia zawdzięcza błędom sędziów.

0: Dziowskim, których w tej kolejce Ekstraklasy było sporo, wynik mógł być inny, mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job.
1: My mieliśmy swoje momenty i na pewno w takim spotkaniu to są takie decydujące chwile, bo na początku spotkania Julius miał świetną sytuację, nie trafił w bramkę, no później detale takie, aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę, no i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
0: Wisła w tabeli jest piąta, Legia trzecia, prowadzi Górnik Zabrze. A w niemieckiej Bundeslidze na szczycie tabeli dość niespodziewanie znajduje się Freiburg. Wczoraj wygrał z Schalke 2-1 i awansował na pozycję lidera, wykorzystując potknięcia faworytów, bo Bayern Monachium w tej kolejce zremisował na wyjeździe z Augsburgiem 2-2, a Borussia Dortmund także 2-2 zremisowała z Werderem Brema.
2: Ci, którzy mogli sobie pospać do 9, to mają fajnie, prawda? A ci, którzy na przykład na pracy, do pracy idą na 6, to nie dość, że wstają i zimno, i ciemno, no to jakoś tak już dosyć nieprzyjemnie. Ale, moi drodzy państwo, za 2 tygodnie zmieniamy czas z letniego na zimowy, to już o 6 będzie widno. Natomiast cieplej na pewno nie będzie. To jest ta smutna informacja, że z każdym kolejnym tygodniem będzie chłodniej. Dziś na termometrach tylko 12 stopni, tyle prognozują synoptycy w naszym regionie. Dziś dużo chmur na niebie. Dziś również ciśnienie jest dla nas łaskawe i to jest informacja najważniejsza. Niestety w najbliższych dniach bardzo pogoda podobna do siebie. Radio 7. Zostańcie z Radiem 7. Lepiej będzie. Obiecuję. 6 po 9.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Z pola, prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 dzień października. W 1768 roku Michał Hieronim Krasiński wydał manifest protestujący przeciwko rosyjskiemu bezprawiu w Polsce. Jest pochowany w Krasnem w powiecie przasnyskim. W 1956 roku w Płońsku do rejestru zabytków zostały wpisane obszar miasta Płońska, zespół klasztorny karmelitów, dom przy ulicy Rynek 21. W 1978 roku urodzony w Nasielsku Zygmunt Szparkowski, inżynier, automatyk i informatyk, współtwórca polskiej automatyki, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. W 2001 roku odbyła się premiera filmu dla młodzieży Triumf Pana Kleksa. Rolę dozorcy Weronika zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Wie pan, że zakręcili wodę? Akurat na piątek.
2: W 2003 roku Rada Miejska w Mławie przyjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta Mławy papieżowi Janowi Pawłowi II w 25. rocznicę pontyfikatu. W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Łukasz Mierzejewski po raz piąty i ostatni zagrał w piłkarskiej reprezentacji Polski. Był to towarzyski mecz z Ekwadorem zremisowany 2-2.
4: Państwu przedstawię szybko składy. Polacy w obronie z 26. Łukasz Piszczek z numerem 13. Kamil Glik z 14. Michał Żewłakow z 2. Łukasz Mierzejewski.
2: W 2012 roku na deskach sceny teatralnej miasta Siedlce odbył się koncert z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej Waldemara Koperkiewicza. W latach 70. i 80. uczył śpiewu w ośrodkach kultury w Ciechanowie, Mławie i Działdowie. Razem z kolegą z Ciechanowskiego Studium Kulturalno-Oświatowego Andrzejem Meżeryckim założył grupę Exit, w której śpiewał m.in. Felicjan Andrzejczak. Grupa wokalna z Działdowa pod jego kierownictwem zdobyła Złoty Samowar na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Urodzili się w 1909 roku w Mławie Halina Rudnicka. Filolog polska, nauczycielka, pisarka, publicystka, fundatorka oddziału Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. W 1994 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Mławie otrzymała jej imię. W 1939 roku Adam Koseski, historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii najnowszej i stosunków międzynarodowych.
5: Nazywam się Adam Koseski. Jestem profesorem nauk humanistycznych, historykiem i politologiem, rektorem Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora.
2: W 1981 roku Szymon Kołecki, sztangista, złoty i srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich, czterokrotny medalista Mistrzostw Świata, sześciokrotny medalista Mistrzostw Europy, zawodnik MMA.
6: Poprawiłem swój jedyny w mojej karierze rekord świata w gronie seniorów, porzucając 232,5 kg.
2: Zmarli w 1928 roku w Pułtusku Władysław Miszałowski, pułkownik piechoty Wojska Polskiego. W 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Gusen 1 ksiądz Stanisław Urbański, urodzony w Nowej Wsi w gminie Ojrzeń w powiecie ciechanowskim, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa i wyznawcy w Lipowcu kościelnym w powiecie mławskim i parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Płońsku. W 2017 roku Edward Breza, językoznawca, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
7: I Herkules! Upa! Gdy narodu kupa.
2: W 2018 roku w Działdowie Wiesław Spychalski, działacz społeczny na rzecz krwiodawstwa, był założycielem klubów honorowych dawców krwi na terenie powiatu działdowskiego, laureat działdowskiej Katarzynki w 2007 roku.
8: Pierwsze miejsce mam w województwie warmińsko-mazurskim, a drugie miejsce w kraju. Oddałem łącznie 110 litrów.
9: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91. Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Światowi liderzy debatują podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Zawyją syreny alarmowe na Mazowszu, służby sprawdzają gotowość. Nauczyciel, który słucha, to bezpieczniejsza szkoła. Ewelina Walczak. Bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa, które rozpoczęło się dzisiaj rano i potrwa do jutra. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
3: Forum z inauguracyjnym wystąpieniem otworzy premier Donald Tusk. Chwilę później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
2: Od spotkań z mieszkańcami i dziękowania za głosy rozpoczął dzisiaj dzień nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Bezpartyjny lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył wczoraj ponad 62% głosów. A czego oczekują od nowego prezydenta krakowianie?
4: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze, bo to jest...
5: Ja myślę, że to jest sprawa tego kolesiostwa sławnego. Obsadzanie bardzo licznych stanowisk w mieście poprzez układy partyjno-osobiste.
6: I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew.
2: Łukasz Gibała zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa podczas sesji Rady Miasta w przyszłą środę, czyli 21 października. Od dziś do piątku mieszkańcy Mazowsza i osoby podróżujące przez region muszą być przygotowani na dźwięk syren alarmowych. Rozpoczynają się specjalne ćwiczenia służb pod kryptonimem Syrena 26. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, urządzenia będą w ramach testów emitować ciągły sygnał przez dokładnie jedną minutę. Ma to sprawdzić sprawność systemów ostrzegania ludności oraz procedury reagowania. Urzędnicy apelują, by po usłyszeniu alarmu zachować spokój i nie podejmować żadnych działań ewakuacyjnych. Uczniowie, którzy mogą swobodnie porozmawiać z nauczycielami, znacznie rzadziej padają ofiarami szkolnej agresji i wykluczenia. Jak wynika z najnowszego raportu badaczy z Uniwersytetu SWPS, w grupie młodzieży czującej wsparcie dorosłych poziom odczuwalnego lęku jest niższy o 56%. Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi blisko 24 tysięcy uczniów z całej Polski. Dane potwierdzają, że uwaga pedagogów i czas poświęcony na zwykłą rozmowę bezpośrednio ograniczają skalę przemocy na szkolnych korytarzach i poprawiają zdrowie psychiczne nastolatków. Wychowały się na niej pokolenia Polaków, a teraz ulubione książkowe miejsca można zwiedzać na żywo. Turystyczny szlak śladami bohaterów kultowej Jerzy Cjady rozrasta się i wychodzi poza granice stolicy Wielkopolski. O nowej trasie wytyczonej w podpoznańskich pobiedziskach opowiada przewodnik Anna Basińska.
7: Tomów jest ponad 20 Jerzy Cjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić. Urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jerzycach, ale z biegiem lat przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Popiedziska.
2: Nowe punkty to rozwinięcie ubiegłorocznego projektu. Wcześniej miłośnicy twórczości Małgorzaty Musierowicz dostali do dyspozycji poznański szlak obejmujący blisko 40 lokalizacji.

0: ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Reklama. Tu Radio 7.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Casto Max, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama. Tu Radio 7. Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Fala zatrzymań po brutalnych atakach w szkołach. Służby prześwietlają niedoszłego zamachowca. Rynek pracy bez niespodzianek. Poziom bezrobocia w Polsce stoi w miejscu. Ewelina Walczak. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Jak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Służby monitorują sieć, reagują na każde zgłoszenie, a w razie podejrzeń mogą przeszukiwać uczniowskie tornistry. Zatrzymania dotyczą głównie osób nawołujących do agresji w internecie oraz tych, które przynoszą do szkół niebezpieczne przedmioty. Służby sprawdzają kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek ma zostać dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówi podpułkownik Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych.
3: I teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
2: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do służb ochrony państwa. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wynik identyczny jak w sierpniu. W urzędach wciąż zarejestrowanych jest ponad 900 tysięcy osób bez pracy, ale dobrą informacją jest rosnąca liczba wakatów. Tylko we wrześniu pracodawcy zgłosili ponad 38 tysięcy wolnych stanowisk. Szanse na zatrudnienie mocno zależą jednak od adresu. Najłatwiej o etat w Wielkopolsce, z kolei najtrudniej na Warmii i Mazurach. Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie 3 dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
4: Przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Schulz zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego, tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
5: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
4: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
6: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę.
4: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin. Sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego.
2: Ile zapłacimy dziś za tankowanie? Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,97 zł, a oleju napędowego 8,06 zł za litr. Program Ceny Paliwa Niżej, który narzuca te stawki, ma obowiązywać do końca roku.

0: Reklama. Twój remont. Nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry, Ilona Zwalińska, koło gospodyń wiejskich Moszynianie. Przedstawię przepis na rzadko spotykane pierogi szlachcice. Są to niezwykłe pierogi. No, są znacznie większe od tych naszych tradycyjnych, które zazwyczaj podajemy na stole. Pierogi są na bazie ziemniaków, pulpy ziemniaczanej z dodatkiem cebuli i boczku bądź żeber wędzonych. Ścieramy ziemniaki, tak jak na placki ziemniaczane, przesmażamy cebulę, szklimy, dodajemy. Kolejno przesmażamy boczek, dodajemy do całej masy i zasmażamy tą masę na patelni, tak żeby nam wyszła taka gęsta pulpa, którą następnie wkładamy właśnie do ciasta tradycyjnego z mąki. I jak wspomniałam na początku, wielkość tego pieroga, ona jest, myślę, no taka jak dłonie. Ja porównuję zawsze do pierogów calzone tą swoją wielkością, więc można się takim pierogiem najeść. To, co ważne, a w zasadzie najważniejsze, dajemy bardzo dużo farszu do środka, tak żeby był ten pierog taki ogromny i żebyśmy później po obgotowaniu tego naszego produktu mogli odsmażyć pieróg na patelni z każdej strony. Wówczas wzdłuż przekrajamy pieróg i z każdej strony odsmażamy. Wtedy uzyskujemy najlepszy aromat, najlepszy smak, ponieważ te ziemniaki nam się fajnie tutaj podsmażą. Są chrupkie, a przy tym smak jest niesamowity. Polecam. Zrobił ogromne show na jednych z naszych wydarzeń i myślę, że warto spróbować, ponieważ jest to inny rodzaj, rzadko spotykane i warto po prostu poeksperymentować i spróbować czegoś innego niż tradycyjne. Danie było przygotowywane z dziada pradziada jako danie tanie w swoim przygotowaniu. Często używano zamiast boczku słoninę, tak żeby wypełnić tą okrasę i żeby był ten element, prawda, jakiegoś tłuszczu. Mam nadzieję, że to danie będzie Państwu smakować. Zalecam do eksperymentów. Można delikatnie sobie ten farsz zmodyfikować, dodać coś od siebie, a wszystkich fanów ziemniaków na pewno danie zachwyci. Koło gospodyń wiejskich Moszynianie. Dziękuję bardzo, Ilona Zwalińska.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura zajęła się nagraniami posła Michała Kołodziejczaka. Komisja do spraw inwigilacji Pegasusem kończy dziś pracę. Ponad połowa Polaków spóźnia się do biura. Znamy najczęstszą przyczynę. Agnieszka Trajanowska-Bis. Zachowanie posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawią się podejrzenia przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości. A komisja, która wyjaśniała wcześniejszą aferę inwigilacji obywateli systemem Pegasus, kończy dziś pracę. Właśnie teraz, w samopołudnie, spotykają się posłowie z komisji Pegasusowej. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części: jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi o, jak sam to ujął, najnowszej rewelacji w tej sprawie.
3: Wiecie, że oni podpisali umowę. I to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie. Mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
2: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania. Nowo wybrany prezydent Krakowa ślubowanie złoży 21 października. Dzień później zamierza przedstawić swoich zastępców. Łukasz Gibała wieczorem świętował zwycięstwo w wyborach, a dziś od samego rana osobiście dziękował krakowianom za poparcie.
4: Dzień dobry, rozdałem plecelki. Proszę uprzejmie.
5: Na pana głosowałam.
4: Super, to tym bardziej. Tym miło. Wszystkiego dobrego.
2: Łukasz Gibała pojawił się dziś rano z obwarzankami na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. To 51% wszystkich przepytanych na panelu Ariadna pracowników. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, ale w odpowiedziach pojawiło się także zaspanie, a także poranne życie intymne. Na samym końcu porannej listy przeszkód znajduje się potrzeba spokojnego zjedzenia śniadania. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia we Wrocławiu. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka wrocławskiego Domu Literatury.
6: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5000 czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
2: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu.

0: Dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: Love is the answer.
1: Zbliża się godzina 13.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Sprawa rzekomego planu zamachu na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. Nowy dzwon bije już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej Tomasz Węsk.
4: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gruźb pod adresem rządzących.
5: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gruźb.
4: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
6: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacje, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
4: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
3: 60-latek ujęty na dolnym

0: kilka przypadków zgłoszeń dotyczących zagrożenia, poczucia zagrożenia ze strony uczniów i ich rodziców. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie.
1: Po serii niepokojących incydentów w placówkach szkolnych służby kontynuują dziś zaostrzone kontrole, a policja zwiększyła obecność funkcjonariuszy wokół szkół. 26-letni Litwin pozował do zdjęcia w byłym niemieckim obozie Auschwitz z gestem pozdrowienia hitlerowskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzut propagowania nazizmu i zapłacił grzywnę w wysokości 2000 zł. Litwin odwiedził teren byłego obozu w minioną sobotę, fotografowała go żona. Dwóch laureatów otrzymało tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. To Amerykanie Robert Hall oraz Michael Woodford. Zostali nagrodzeni za mikroekonomiczne postawy stabilizacji makroekonomicznej. Będziemy do ich nagrody i dokonań wracać. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zbliża się godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie. Tadek Stabach z grupy nieformalnej Mława Miasto Zabytkowe. Dzisiejszy odcinek poświęcimy mławskiej prasie i informacji nie zawsze przyjemnych dla bohaterów uczestniczących w tych wydarzeniach. Głos Mazurski z 24 roku opisuje informacje z 4 listopada na stacji Mława. Zdarzył się nieszczęśliwy wypadek kolejowy. Niejaki Konstanty Dietrych, lat 37, z Mławy, wypadł w czasie biegu pociągu z parowozu, chcąc podać dokumenty służbowe innemu kolejarzowi. Życiu nieszczęśliwego zagraża niebezpieczeństwo, gdyż rany tłuczone są bardzo ciężkie. W tym samym dniu mieszkaniec gminy Mława, wsi Chmielewko, Nowosielski Wacław, lat 33, pozbawił się życia przez otrucie kwasem karbolowym, czyli inaczej mówiąc fenolem. Przyczyna samobójstwa na razie nieznana. Trzecia informacja zaczyna się od pytania: nieszczęśliwy wypadek czy samobójstwo? 1 października znaleziono w Gliniankach przy szosie Niborskiej w lesie mławskim zwłoki. Badania policji ustaliły tożsamość osoby. Jest nim niejaki Myszner, umysłowo chory mieszkaniec Mławy. Gazeta Mławska ze stycznia 1938 roku donosiła. W dniu 24 grudnia 1937 roku mieszkaniec Mławy, Michał Romanowski, idąc z choinką na Wólkę, został najechany przez auto prywatne z Mławy i uległ złamaniu uda. Umieszczony został w szpitalu Świętego Wojciecha. 2 stycznia 1938 roku przybył do szpitala mieszkaniec wsi Rochnia, niejaki Franciszek Włodarczyk, lat 23, z ciężką raną postrzałową przedramienia. Otrzymał postrzał z broni myśliwskiej w okolicznościach zagadkowych, będących przedmiotem dochodzenia policyjnego. Natomiast 15 lipiec 1939 roku był pechowy. Na ulicy Niborskiej samochód przejechał 5-letniego Jerzego Kika, głuchoniemego, powodując poważne obrażenia głowy i tułowia. Został umieszczony w szpitalu na tejże ulicy Niborskiej. Drugą osobą, która została w szpitalu w tym dniu, to gospodarz rze Sławogóry Starej, Roman Nowotnik, który został napadnięty na polu i pobity w głowę okutym kijem. Zbroczony krwią, w stanie nieprzytomności, został przewieziony do szpitala. Tak donosiła Gazeta Mławska z 21 lipca 1939 roku.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: Tego się słucha. Radio 7.
6: Hello, boarding people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
1: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Radio 7.

0: godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nastolatek warunkowo aresztowany za filmik z nożem. Jeszcze dziś szkoły dostaną nowe instrukcje na wypadek ataku. Kraków wybrał prezydenta, my pytamy mieszkańców o ich opinię. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 000 zł poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckim na Podlasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW. Mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
3: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
2: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,90.

0: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
1: Raczej tak. Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
2: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
3: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
5: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry.
4: Hurkacz jutro o ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6.
3: W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majer Sherif z Egiptu.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama. Radio 7.

0: Zbliża się godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mławska Komunikacja ma już 12 lat. Będą zmiany w rozkładach. Białe Serca wracają, kampania przeciwko uzależnieniom i przemocy. Pewne zwycięstwo na oczach swoich kibiców. Jurand punktuje. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Około 7 tysięcy pasażerów tygodniowo korzysta z Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Z okazji 12-lecia jej działalności mieszkańcy mogli poznać nowy tabor, a władze zapowiadają analizę ruchu pasażerskiego i możliwe zmiany w rozkładach jazdy. Urodziny Miejskiej Komunikacji świętowano na Starym Rynku w Mławie. Był urodzinowy tort, konkursy z nagrodami i prezentacja elektrycznego autobusu. Mieszkańcy mogli z bliska obejrzeć pojazd i sprawdzić jego wyposażenie. W tym roku tabor Mławskiej Komunikacji Miejskiej powiększył się o 2 elektryczne autobusy Yutong E9. Na ich zakup pozyskano ponad 3 300 000 zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Zapytane przez nas mieszkanki są zadowolone z funkcjonowania Mławskiej Komunikacji Miejskiej.
3: Bardzo dużo korzystam, dlatego że jest za darmo i jest wygodna, wszędzie dojeżdżam. I na cmentarz, i do sklepów.
4: Kiedyś czy do szpitala to trzeba było albo brać taryfę, albo pieszo iść. A dzisiaj są autobusy, także bardzo dobrze.
2: Z komunikacji miejskiej można korzystać bezpłatnie, jeśli posiada się mławską kartę mławiaka. Rozkład jazdy jest monitorowany i będzie zmieniony, informuje Kamil Szczepański, prezes Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego, które odpowiada za komunikację autobusową w mieście.
5: Zbieramy informacje od pasażerów. W ostatnim czasie też mamy zamontowane w wszystkich naszych autobusach bramki liczące pasażerów, więc już teraz obserwujemy, jak strumień pasażerów porusza się po terenie miasta Mława, więc zbieramy te dane, analizujemy i w najbliższej przyszłości przedstawimy propozycję zmiany rozkładu jazdy. Wiemy chociażby, że jest bardzo duże zapotrzebowanie, żeby dołożyć dodatkową linię do obsługi cmentarza komunalnego, ponieważ obecnie istniejące są niewystarczające.
2: Urodzinom przewoźnika towarzyszyła druga edycja Ekorewolucji. Na Starym Rynku rozdawano sadzonki drzew, a organizatorzy promowali segregację odpadów i ekologiczne rozwiązania. Białe, papierowe serca znów pojawiły się w szkołach, instytucjach i przestrzeni publicznej. Dziś rozpoczęła się 22. kampania Białych Serc, ogólnopolska akcja przeciwko narkotykom i przemocy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Warto widzieć, warto rozmawiać. Szczególną uwagę organizatorzy zwracają na relacje między rodzicami a dziećmi, mówi mławski koordynator kampanii Mariusz Zalewski.
6: Warto widzieć, warto rozmawiać, czyli hasło na czasie. Główna tematyka tego hasła dotyczy relacji rodzic-opiekun a dziecku. Takiej zdrowej relacji, która zapobiega właśnie różnego rodzaju sytuacjom, patologii, czy nawet to, że dziecko zmierza ku uzależnieniu czy przemocy.
2: Zmiana zachowania, wycofanie, problemy w szkole czy unikanie kontaktu z bliskimi mogą być sygnałami, że młody człowiek potrzebuje pomocy. Organizatorzy zachęcają dorosłych, by nie lekceważyli takich sytuacji i przede wszystkim rozmawiali z dziećmi. Akcja potrwa do 25 października. W Mławie jednym z jej najważniejszych wydarzeń będzie marsz zaplanowany na 23 października w Parku Miejskim. Uczestnicy wyruszą spod pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.
6: To jest marsz protestu, żeby obudzić społeczeństwo, pokazać, że jednak wciąż mamy ten narastający problem, jeżeli chodzi o narkotyki, inne uzależnienia, jeżeli chodzi o przemoc. Jest to zawsze głośny, ale pokojowy marsz protestu.
2: Symbolem kampanii są białe, papierowe serca oznaczające solidarność z młodymi ludźmi oraz sprzeciw wobec uzależnień i przemocy. Wisła Płock zdominowana w meczu PKO BP Ekstraklasy. Na wyjeździe została pokonana przez wieczystą Kraków 3-0. Drużyna Adama Majewskiego była pierwotnie uznawana za faworyta starcia z walczącą o utrzymanie wieczystą, w szczególności po bardzo udanych spotkaniach z Zagłębiem Lubin i Krakowią. Na stadionie imienia Henryka Reymana na Wciarze zderzyli się jednak ze ścianą. W 34 minucie José de la Rosa i Lucas Piazon pewnie rozmontowali zorganizowaną defensywę Wisły, otwierając wynik. Szansa na wyrównanie nadarzyła się w 61 minucie, kiedy to przed znakomitą okazją sam na sam stanął Said Hamulić. Ten jednak nieczysto uderzył w piłkę, posyłając ją daleko nad poprzeczkę. Niewykorzystana okazja zemściła się już 6 minut później. Rafała Leszczyńskiego technicznym strzałem pokonał Lisandro Semedo. Na przypieczętowanie porażki kuriozalny błąd Leszczyńskiego, który minął się z piłką daleko za polem, pozwolił Semedo na podwyższenie na 3-0. Brutalnie mecz skomentował szkoleniowiec Wisły Adam Majewski.
7: zasłużona wygrana drużyny wieczystej. Tak naprawdę był jeden, jedyny moment przy tej naszej słabości, że przystanie 0-1 miał sytuację Said Hamunić, być może jakby ją wykorzystał, to coś by z tego było, to była chyba nasza jedyna sytuacja tego. Słaby mecz, musimy z niego wyciągnąć jak najszybciej wnioski, żeby w kolejnym spotkaniu z Radomiakiem jakim zaprezentować się zdecydowanie lepiej, bo tak naprawdę nie było czego oglądać.
2: Wisła Płock za tydzień wróci na własny stadion, by zmierzyć się z Radomiakiem Radom z nowym trenerem Johnem Carverem na czele. Jurand Ciechanów notuje kolejne ważne zwycięstwo w Lidze Centralnej. Rycerze pokonali u siebie Grunwald Poznań 26-20. Gospodarze byli uznawani za faworytów starcia, mimo nierewelacyjnej dyspozycji. Grunwald zdobył dotychczas zaledwie jeden punkt w czterech meczach. Jurand od początku pokazywał solidną grę, wychodząc na pewne prowadzenie 13-8 przed zakończeniem pierwszej części meczu. Przewaga ta została jeszcze nieznacznie powiększona do zakończenia rywalizacji. Jurand wskakuje na 8. pozycję w klasyfikacji z dorobkiem 7 oczek.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dziś jesiennie i 10 stopni na termometrach. Wieczorem możliwe niewielkie opady deszczu, a w nocy nadal pochmurnie. Nad ranem 5 stopni w Sierpcu i Żurominie oraz 6 w Ciechanowie, Mławie i Działdowie. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie rośnie. I jeszcze zaproszenie. Dopłaty bezpośrednie, kontrole foto i nowe wsparcie dla hodowców. To najważniejsze tematy dzisiejszej rozmowy. Kiedy rolnicy mogą spodziewać się wypłat zaliczek? Co zrobić, jeśli pieniądze jeszcze nie wpłynęły? Na czym polegają kontrole foto i jak wygląda procedura w przypadku dodatkowych zdjęć? Będzie też o wsparciu na inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń. Naszym gościem będzie kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu Adam Kurta. Gość Radia 7 dziś po 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Agnieszka Trajnowska-Bis. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. A lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zawodzka.
3: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
4: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
3: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest. I jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
5: Ważne jest też to,

0: Wówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku?
1: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem Straży Pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
0: Mówi Jana Kiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejscu urzędnicy, przedstawiciele służby wojska i kilku firm testowali system ostrzegania. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
2: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
0: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Nowy rozkład wchodzi w życie w grudniu. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim 622 składy. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń dziennie.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama. Tu Radio 7.
4: Radio 7.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Grażyna Zielińska spotka się z kobietami w Żurominie w czwartek. Wyjątkowe wydarzenie. Studentki z nagrodami prezydent Ciechanowa docenił najlepsze. Podwójne zwycięstwo tenisistów z regionu Rajkowska i Sakowicz, najlepsi w Polsce. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Grażyna Zielińska, znana z serialu Rancho, będzie gościem Dnia Kobiet Wiejskich w Żurominie. Spotkanie odbędzie się już w czwartek w Żuromińskim Centrum Kultury. Aktorka chętnie uczestniczy w takich wydarzeniach i lubi spotkania z kobietami.
3: Bardzo się cieszę, że istnieje na świecie Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Dlatego zapraszam wszystkie panie na spotkanie ze mną. Nazywam się Grażyna Zielińska i sobie wtedy porozmawiamy o wszystkim. Wy możecie mnie zapytać o wszystko, a i ja będę chciała dowiedzieć się od was różnych mądrych rzeczy. Ponieważ grałam wsiową babkę, zielarkę, no to jestem jak najbardziej na miejscu.
2: W programie znalazło się również spotkanie motywacyjne z Mają Winiarską. Działaczka społeczna zwraca uwagę, że kobiety często mają wiele obowiązków i niewiele czasu dla siebie.
4: My jako kobiety mamy wiele obowiązków. Nie tylko jesteśmy w KGW, co nam sprawia radość, frajdę, ale też my jesteśmy matkami, żonami. Mamy swoje obowiązki w pracy, mamy swoje zadania też w domu i też chcemy mieć zadania w KGW, no bo po to się zrzeszamy, że chcemy coś razem zrobić dla lokalnej społeczności. No i tą energię mamy tylko jedną. Jak ją podzielić mądrze?
2: Maja Winiarska podpowie, jak pogodzić codzienne obowiązki z własnymi zainteresowaniami i pasjami.
4: Jak nie traktować nas, że jesteśmy kobiety od wszystkiego, że dziękujemy już za takie podejście i o sztuce pomagania bez poświęcania siebie. O tym będziemy rozmawiać. I jak tej energii, takiego słowa klucza nie stracić w sobie, jak ją mądrze zagospodarować.
2: Podczas wydarzenia będzie można również skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, m.in. EKG oraz pomiaru ciśnienia i poziomu cukru. Dzień Kobiet Wiejskich odbędzie się w czwartek, potrwa od 11 do 14:30 w Żuromińskim Centrum Kultury. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy, których można dokonać na radio7.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. 5 studentek Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie otrzymało nagrody prezydenta miasta. Krzysztof Kosiński wyróżnił je za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie w życie uczelni. Nagrodzone zostały Karolina Dąbrowska z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Sylwia Przychodna z bezpieczeństwa wewnętrznego, Agnieszka Czarnomorzec z pielęgniarstwa oraz 2 studentki fizjoterapii, Anna Rykowska-Lesińska i Anna Jurga-Stancel. Wszystkie laureatki w minionym roku akademickim osiągnęły średnią ocen bliską 5. Nagrody wręczono w ciechanowskim ratuszu. To wyróżnienie za dotychczasowe osiągnięcia, ale również zachęta do dalszej nauki i aktywności akademickiej. Mławianka Mława uległa 1-2 Olimpii Elbląg w 12. kolejce trzeciej ligi. Jeszcze przed spotkaniem większość kibiców spodziewała się wyrównanego spotkania. W końcu Olimpia i Mławianka zajmowały wspólnie miejsca w drugiej części tabeli ligowej. To gospodarze jednak oddali pierwszy cios. W 25. minucie po kapitalnie wykreowanej sytuacji do siatki trafił Tomasz Kaczmarek. Szybka odpowiedź biało-zielonych w postaci strzału Mateusza Stryjewskiego pozwoliła na wyrównanie wyniku. Była szansa na wyjście na prowadzenie, ale w doskonałej sytuacji pomylił się Tomasz Rojkowski. Druga połowa nie obfitowała w wiele ofensywnych akcji. Najważniejsza nadeszła w 82. minucie, kiedy to Jakub Branecki oddał piłkę Brazylijczykowi João Augusto, a ten pewnie umieścił ją w bramce. Mławianka zajmuje 16. pozycję w tabeli i podobnie jak w zeszłorocznej rundzie jesiennej znów walczy o utrzymanie w rozgrywkach. Następne spotkanie w sobotę o godzinie 15:00. Rywalem będzie Polonia Lidzbark Warmiński. Katarzyna Rajkowska z Olimpijczyka Jerzewo i Mateusz Sakowicz z Dekorglasu Działdowo wygrali pierwszy turniej Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w Szczawnie-Zdroju. Katarzyna Rajkowska w finale nie dała szans Emilii Twardawie z Czechowic Dziedzic. Zwyciężyła 4-0, choć szczególnie zacięty był trzeci set, zakończony wynikiem 14-12. Więcej emocji przyniósł finał juniorów. Mateusz Sakowicz prowadził z Samuelem Michną z Zielonej Góry 2-0, ale rywal doprowadził do remisu. 2 kolejne sety należały już do zawodnika Dekorglasu, który wygrał całe spotkanie 4-2. Tym samym oba złote medale pierwszego Grand Prix Polski Juniorów w sezonie 2026-2027 trafiły do zawodników reprezentujących kluby z naszego regionu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dziś jesiennie i 10 stopni na termometrach. Wieczorem możliwe niewielkie opady deszczu, a w nocy nadal pochmurnie. Nad ranem 5 stopni w Sierpcu i Żurominie oraz 6 w Ciechanowie, Mławie i Działdowie. Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie rośnie. Jeszcze zaproszenie. Dopłaty bezpośrednie, kontrole foto i nowe wsparcie dla hodowców. To najważniejsze tematy dzisiejszej rozmowy. Kiedy rolnicy mogą spodziewać się wypłat zaliczek? Co zrobić, jeśli pieniądze jeszcze nie wpłynęły? Na czym polegają kontrole foto i jak wygląda procedura w przypadku dodatkowych zdjęć? Będzie też o wsparciu na inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń. Naszym gościem będzie kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu, Adam Kurta. Gość Radia 7 dziś po 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
6: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
7: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
1: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
9: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: 17.

0: Zbliża się godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia, ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
3: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
2: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
2: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
5: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
2: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfen Max to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopot.
6: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku, od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
2: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP. Po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, audycja Gość Radia 7. Dopłaty bezpośrednie, kontrole foto i nowe wsparcie dla hodowców. To dziś najważniejsze tematy dla rolników. Naszym gościem jest Adam Kurta, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sierpcu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Zacznijmy od tego, co dla rolników jest w tym momencie ważne, czyli od dopłat bezpośrednich. W tym roku wypłaty zaliczek ruszyły wcześniej niż zwykle. O tym już mówił Pan kierownik Mariusz Jarzynka. Z czego wynika ta zmiana?
2: Panie Redaktorze, tak. W tym roku zaliczki dopłat bezpośrednich ruszyły ponad miesiąc wcześniej. Była to decyzja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w odpowiedzi na apele rolników, którzy w ostatnich miesiącach ponieśli straty. Zaliczki ruszyły już od 8 września. Na dzień dzisiejszy wypłaciliśmy jako agencja ponad 8 miliardów złotych, z czego ponad 7 miliardów trafiło do ponad miliona rolników w ramach dopłat bezpośrednich, a prawie 870 milionów jako wsparcie obszarowe ONW.
1: I jest też zmiana wysokości zaliczek.
2: Tak. Najważniejszą, kluczową dla rolników zmianą w zaliczkach jest to, że podniesiono z 70 do 75% należnej kwoty.
1: Co to oznacza dla rolników?
2: Dla rolników to oznacza, że otrzymali nie dość, że ponad miesiąc szybciej zaliczki, to jeszcze większe te zaliczki o 5%.
1: A są takie sytuacje, w których zaliczka może nie zostać wypłacona, albo jej wypłata się opóźni?
2: Zdarzają się takie sytuacje. Najczęstszymi przykładami wstrzymania lub opóźnienia zaliczki są poważne błędy w niezgodności we wniosku, nieuzupełnione dokumenty, nieaktualny numer konta bankowego, co jest bardzo ważne. Jeżeli rolnicy nie zaktualizują numeru konta, no to wtedy są duże opóźnienia w zaliczkach.
1: Czyli o tym trzeba pamiętać. Rolnicy szanowni, pamiętajcie o tym. Co powinien zrobić rolnik, który widzi, że inni pieniądze już otrzymali, a na jego koncie nadal ich nie ma?
2: Najważniejszą informacją to jest, jeżeli rolnik się dowie, że inni już dostali zaliczki, a on na przykład nie dostał, no to nie trzeba biec od razu do biura powiatowego, się dowiadywać, co się dzieje. Należy sprawdzić status w PUE ARiMR-u. Status wniosku, czy widnieje jako zweryfikowany, czy zatwierdzony do naliczeń. Jeżeli jakieś wezwanie, czy nie zostało wysłane, lub jakiś alert systemu AMS satelitarnego. No to jest pierwsza rzecz, którą rolnik powinien zrobić, jeżeli nie dostanie zaliczki. A do biura powiatowego warto się udać dopiero wtedy, gdy w PUE rolnik widzi niezrozumiały komunikat o błędzie na przykład lub pieniądze nie dotarły na konto bankowe, ale to wtedy dopiero, gdy się zbliża koniec listopada.
1: Przejdźmy do kontroli foto. Na czym ona dokładnie polega, taka kontrola, i czym różni się od tradycyjnej, do tej pory były takie wizyty kontrolerów w gospodarstwie?
2: W tym roku zostało wytypowanych do kontroli foto ponad 60 tysięcy gospodarstw. Kontrola metodą foto jest to procedura urzędowa, opiera się ona na analizie ortofotomap, czyli bardzo dokładnych cyfrowych obrazów terenu. I różni się tym, że urzędnik sprawdzający, przeprowadzający kontrolę nie wyjeżdża na miejsce do rolnika, tylko w komputerze sprawdza.
1: To są satelitarne jakieś zdjęcia?
2: Tak, to są zdjęcia cyfrowe, lotnicze, satelitarne i przeważnie kontrolują to kontrolerzy z zewnętrznych firm. Nakładają oni granice działek z e-wniosku na aktualne cyfrowe zdjęcia lotnicze.
1: Dużo u Pana na terenie takich kontroli?
2: Akurat u mnie na terenie powiatu sierpeckiego nie ma, ale na terenie tutaj... Rolnik i tak tego nie widzi, czy jest kontrola u niego, czy nie, bo...
1: To nawet się nie stresuje.
2: Tak, nawet się nie stresuje.
1: Czy samo znalezienie się gospodarstwa na obszarze objętym kontrolą oznacza, że rolnik zostanie skontrolowany?
2: Do kontroli foto kwalifikowane są większe obszary obejmujące całe gminy lub miejscowości lub część obszarów gminnych.
1: Czy rolnik jest wcześniej informowany o kontroli foto? To już wiemy. Nie.
2: Tak, nie jest kontrolowany, bo nawet nie musi wiedzieć o tym, że jest kontrolowany. Mhm. Kontrolę foto.
1: A co dzieje się wtedy, gdy zdjęcia satelitarne nie wystarczają do potwierdzenia uprawy? Czy wtedy rolnik może zostać poproszony o na przykład wykonanie zdjęć telefonem? Czy...
2: Tak. Jeżeli kontrolujący napotka trudności na przykład z powodu gęstego zachmurzenia, cieni rzucanych przez lasy, drzewa, system monitoringu AMS, czyli przez co są robione kontrole, automatycznie oznaczy działkę kolorem żółtym lub czerwonym. W tej sytuacji rolnik nie musi czekać od razu na kontrolę fizyczną. Dostanie zadanie, żeby przekazać zewce zdjęcia zrobione telefonem.
1: Wielu rolników nie czuje się pewnie w obsłudze aplikacji. Co ma zrobić osoba, która otrzyma takie wezwanie, ale nie potrafi samodzielnie przejść tej całej procedury?
2: To jest dobrowolna szansa dla rolnika na szybkie cyfrowe wyjaśnienie sprawy. Jeżeli tego nie zrobi, no to zostanie wysłana inspektorzy terenowi na miejsce, żeby potwierdzić, czy ta kontrola jest dobrze zrobiona.
1: No dobrze, chyba tego rolnikom nie życzymy.
2: No chyba nie. Chociaż
1: nic złego.
2: Nic złego.
1: Się nie dzieje. Ruszył już nabór na inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń. Kto może skorzystać z tego wsparcia i o jakich kwotach tu się mówi?
2: Tak, ruszył nabór hodowców bydła i świń. Mogą się oni ubiegać nawet o 150 tysięcy złotych. O pomoc może ubiegać się rolnik, jeżeli spełnia następujące warunki. Pierwszy warunek to jest, jeżeli w okresie co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia naboru, terminu naboru, wprowadził w swoim gospodarstwie produkcję zwierzęcą w zakresie chowu lub hodowli świń lub chowu lub hodowli bydła, a liczba zwierząt w przeliczeniu na DJP wynosi nie mniej niż 5 DJP. Odrębnie w zakresie każdego z gatunków objętego operacją. Oczywiście liczba ta DJP obliczana jest w kalkulatorze w tym naborze interwencji 10-15. Do jej ustalenia bierze się pod uwagę stan średnioroczny zwierząt. W dniu złożenia wniosku rolnik musi mieć ukończone 18 lat, posiadać numer EP, a także muszą być spełnione warunki dotyczące wnioskodawcy, zależne od formy prawnej, jak również planowanej operacji.
1: Na co konkretnie można przeznaczyć te pieniądze i jak wygląda refundacja kosztów?
2: Pomoc przyznaje się na operacje mające na celu zapewnienie bydłu dostępu do środowiska zewnętrznego, poprawę zdrowotności oraz ograniczenie stresu termicznego bydła i świń. Wsparcie obejmuje koszty kwalifikowane, takie jak budowę lub przebudowę wybiegów dla bydła oraz zbiorników na odcieki z tych wybiegów, wyposażenie pastwisk do wypasu bezuwzięziowego, w tym zakup pastuchów elektrycznych, zakup budek do grupowego odchowu cieląt do 8 tygodnia życia i zakup zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat w budynkach inwentarskich, zakup systemu zarządzania stadem lub dojem, zakup autonomicznych samobieżnych urządzeń do czyszczenia podłóg w budynkach inwentarskich, no i tym podobnych związanych z hodowlą bydła i świń.
1: Myślę, że teraz już wiemy więcej. Myślę, że te odpowiedzi usatysfakcjonują naszych rolników. Naszym gościem był Adam Kurta, kierownik Biura Powiatowego ARiMR-u w Sierpcu. Rozmawialiśmy o dopłatach bezpośrednich, kontrolach foto i nowym wsparciu dla hodowców. Dziękuję panu za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 dzień października. W 1768 roku Michał Hieronim Krasiński wydał manifest protestujący przeciwko rosyjskiemu bezprawiu w Polsce. Jest pochowany w Krasnem w powiecie przasnyskim. W 1956 roku w Płońsku do rejestru zabytków zostały wpisane obszar miasta Płońska, zespół klasztorny karmelitów, dom przy ulicy Rynek 21. W 1978 roku urodzony w Nasielsku Zygmunt Szparkowski, inżynier, automatyk i informatyk, współtwórca polskiej automatyki, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. W 2001 roku odbyła się premiera filmu dla młodzieży Triumf Pana Kleksa. Rolę dozorcy Weronika zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Wie pan, że zakręcili wodę? Akurat na piątek.
2: W 2003 roku Rada Miejska w Mławie przyjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta Mławy papieżowi Janowi Pawłowi II w 25. rocznicę pontyfikatu. W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Łukasz Mierzejewski po raz piąty i ostatni zagrał w piłkarskiej reprezentacji Polski. Był to towarzyski mecz z Ekwadorem, zremisowany 2-2.
4: Państwu przedstawię szybko składy. Polacy w obronie z 26. Łukasz Piszczek, z numerem 13. Kamil Glik, z 14. Michał Żewłakow, z 2. Łukasz Mierzejewski.
2: W 2012 roku na deskach sceny teatralnej miasta Siedlce odbył się koncert z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej Waldemara Koperkiewicza. W latach 70. i 80. uczył śpiewu w ośrodkach kultury w Ciechanowie, Mławie i Działdowie. Razem z kolegą z Ciechanowskiego Studium Kulturalno-Oświatowego Andrzejem Meżeryckim założył grupę Exit, w której śpiewał m.in. Felicjan Andrzejczak. Grupa wokalna z Działdowa pod jego kierownictwem zdobyła Złoty Samowar na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Urodzili się w 1909 roku w Mławie Halina Rudnicka. Filolog polska, nauczycielka, pisarka, publicystka, fundatorka oddziału Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. W 1994 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Mławie otrzymała jej imię. W 1939 roku Adam Koseski, historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii najnowszej i stosunków międzynarodowych.
5: Nazywam się Adam Koseski. Jestem profesorem nauk humanistycznych, historykiem i politologiem, rektorem Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora.
2: W 1981 roku Szymon Kołecki, sztangista, złoty i srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich, czterokrotny medalista Mistrzostw Świata, sześciokrotny medalista Mistrzostw Europy, zawodnik MMA.
6: Poprawiłem swój jedyny w mojej karierze rekord świata w gronie seniorów, porzucając 232,5 kg.
2: Zmarli w 1928 roku w Pułtusku Władysław Miszałowski, pułkownik piechoty Wojska Polskiego. W 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Gusen 1 ksiądz Stanisław Urbański, urodzony w Nowej Wsi w gminie Ojrzeń w powiecie ciechanowskim, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa i wyznawcy w Lipowcu Kościelnym w powiecie mławskim i parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Płońsku. W 2017 roku Edward Breza, językoznawca, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
7: I Herkules! Upa! Gdy narodu kupa.
2: W 2018 roku w Działdowie Wiesław Spychalski, działacz społeczny na rzecz krwiodawstwa, był założycielem klubów honorowych dawców krwi na terenie powiatu działdowskiego, laureat działdowskiej Katarzynki w 2007 roku.
8: Pierwsze miejsce mam w województwie warmińsko-mazurskim, a drugie miejsce w kraju. Oddałem łącznie 110 litrów.
9: Radio 7.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
0: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Casto Max, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję 2-miesięcznego rozejmu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po 2 atakach z poprzedniego tygodnia i mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
3: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
2: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorzy sprawdza Błażej Kulesza.
4: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
5: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
4: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
6: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
4: Ci, którzy instrukcje dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
7: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
4: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
7: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
4: Jest też poradnik bezpieczeństwa, ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
2: A dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju.

0: i w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
1: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
0: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia, Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda, Robertowi Hallowi.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%, do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na diagnostykę i naprawy aut hybrydowych oraz elektrycznych. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny i auto zastępcze na czas naprawy. Nowoczesne auta wymagają fachowego serwisu. Eurowarsztat Mława, Płocka 91. Zadzwoń 600 891 378.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mławska Komunikacja ma już 12 lat. Będą zmiany w rozkładach. Białe Serca wracają, kampania przeciwko uzależnieniom i przemocy. Pewne zwycięstwo na oczach swoich kibiców. Jurand punktuje. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Około 7 tysięcy pasażerów tygodniowo korzysta z Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Z okazji 12-lecia jej działalności mieszkańcy mogli poznać nowy tabor, a władze zapowiadają analizę ruchu pasażerskiego i możliwe zmiany w rozkładach jazdy. Urodziny Miejskiej Komunikacji świętowano na Starym Rynku w Mławie. Był urodzinowy tort, konkursy z nagrodami i prezentacja elektrycznego autobusu. Mieszkańcy mogli z bliska obejrzeć pojazd i sprawdzić jego wyposażenie. W tym roku tabor Mławskiej Komunikacji Miejskiej powiększył się o 2 elektryczne autobusy Yutong E9. Na ich zakup pozyskano ponad 3 300 000 zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Zapytane przez nas mieszkanki są zadowolone z funkcjonowania Mławskiej Komunikacji Miejskiej.
3: Bardzo dużo korzystam, dlatego że jest za darmo i jest wygodna, wszędzie dojadę. I na cmentarz, i do sklepów.
4: Kiedyś czy do szpitala to trzeba było albo brać taryfę, albo pieszo iść. A dzisiaj są autobusy, także bardzo dobrze.
2: Z komunikacji miejskiej można korzystać bezpłatnie, jeśli posiada się mławską kartę mławiaka. Rozkład jazdy jest monitorowany i będzie zmieniony, informuje Kamil Szczepański, prezes Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego, które odpowiada za komunikację autobusową w mieście.
5: Zbieramy informacje od pasażerów. W ostatnim czasie też mamy zamontowane w wszystkich naszych autobusach bramki liczące pasażerów, więc już teraz obserwujemy, jak strumień pasażerów porusza się po terenie miasta Mława, więc zbieramy te dane, analizujemy i w najbliższej przyszłości przedstawimy propozycję zmiany rozkładu jazdy. Wiemy chociażby, że jest bardzo duże zapotrzebowanie, żeby dołożyć dodatkową linię do obsługi cmentarza komunalnego, ponieważ obecnie istniejące są niewystarczające.
2: Urodzinom przewoźnika towarzyszyła druga edycja Eko Rewolucji. Na Starym Rynku rozdawano sadzonki drzew, a organizatorzy promowali segregację odpadów i ekologiczne rozwiązania. Białe, papierowe serca znów pojawiły się w szkołach, instytucjach i przestrzeni publicznej. Dziś rozpoczęła się 22. kampania Białych Serc, ogólnopolska akcja przeciwko narkotykom i przemocy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Warto widzieć, warto rozmawiać. Szczególną uwagę organizatorzy zwracają na relacje między rodzicami a dziećmi, mówi mławski koordynator kampanii Mariusz Zalewski.
6: Warto widzieć, warto rozmawiać, czyli hasło na czasie. Główna tematyka tego hasła dotyczy relacji rodzic-opiekun a dziecko. Takiej zdrowej relacji, która zapobiega właśnie różnego rodzaju sytuacjom, patologii, czy nawet to, że dziecko zmierza ku uzależnieniu czy przemocy.
2: Zmiana zachowania, wycofanie, problemy w szkole czy unikanie kontaktu z bliskimi mogą być sygnałami, że młody człowiek potrzebuje pomocy. Organizatorzy zachęcają dorosłych, by nie lekceważyli takich sytuacji i przede wszystkim rozmawiali z dziećmi. Akcja potrwa do 25 października. W Mławie jednym z jej najważniejszych wydarzeń będzie marsz zaplanowany na 23 października w Parku Miejskim. Uczestnicy wyruszą spod pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.
6: To jest marsz protestu, żeby obudzić społeczeństwo, pokazać, że jednak wciąż mamy ten narastający problem, jeżeli chodzi o narkotyki, inne uzależnienia, jeżeli chodzi o przemoc. Jest to zawsze głośny, ale pokojowy marsz protestu.
2: Symbolem kampanii są białe, papierowe serca oznaczające solidarność z młodymi ludźmi oraz sprzeciw wobec uzależnień i przemocy. Wisła Płock zdominowana w meczu PKO BP Ekstraklasy. Na wyjeździe została pokonana przez Wieczystą Kraków 3-0. Drużyna Adama Majewskiego była pierwotnie uznawana za faworyta starcia z walczącą o utrzymanie Wieczystą, w szczególności po bardzo udanych spotkaniach z Zagłębiem Lubin i Krakowią. Na stadionie imienia Henryka Reymana na Wciarze zderzyli się jednak ze ścianą. W 34 minucie José de la Rosa i Lucas Piazon pewnie rozmontowali zorganizowaną defensywę Wisły, otwierając wynik. Szansa na wyrównanie nadarzyła się w 61 minucie, kiedy to przed znakomitą okazją sam na sam stanął Said Hamulić. Ten jednak nieczysto uderzył w piłkę, posyłając ją daleko nad poprzeczkę. Niewykorzystana okazja zemściła się już 6 minut później. Rafała Leszczyńskiego technicznym strzałem pokonał Lisandro Semedo. Na przypieczętowanie porażki kuriozalny błąd Leszczyńskiego, który minął się z piłką daleko za polem, pozwolił Semedo na podwyższenie na 3-0. Brutalnie mecz skomentował szkoleniowiec Wisły Adam Majewski.
7: zasłużona wygrana drużyny wieczystej. Tak naprawdę był jeden, jedyny moment przy tej naszej słabości, że przystanie 0-1 ją w sytuacji Said Hamulisz być może jakby ją wykorzystał, to coś by z tego było, to była chyba nasza jedyna sytuacja tego. To jest słaby mecz, musimy z niego wyciągnąć jak to szybciej wnioski, żeby w kolejnym spotkaniu z Robem Jakiem zaprezentować się zdecydowanie lepiej, bo tak naprawdę nie było czego oglądać.
2: Wisła Płock za tydzień wróci na własny stadion, by zmierzyć się z Radomiakiem Radą z nowym trenerem Johnem Carverem na czele. Jurand Ciechanów notuje kolejne ważne zwycięstwo w Lidze Centralnej. Rycerze pokonali u siebie Grunwald Poznań 26-20. Gospodarze byli uznawani za faworytów starcia, mimo nierewelacyjnej dyspozycji. Grunwald zdobył dotychczas zaledwie jeden punkt w 4 meczach. Jurand od początku pokazywał solidną grę, wychodząc na pewne prowadzenie 13-8 przed zakończeniem pierwszej części meczu. Przewaga ta została jeszcze nieznacznie powiększona do zakończenia rywalizacji. Jurand wskakuje na 8. pozycję w klasyfikacji z dorobkiem 7 oczek.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Głodówka w szpitalu w Sanoku, protestujący chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei, więcej pociągów i szybsza podróż. Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami, tak zdecydował premier. A w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół, w razie potrzeby wchodzą też do środka.
3: Jeżeli otrzymam jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takiego ucznia. Jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakiś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
2: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
4: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie

0: sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie, zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za 2 dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
0: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem 3 Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Szanghaju, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
4: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
5: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
4: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z 7 Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6. W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska. Jutro zmierzy się z Majer Sheriff z Egiptu.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. A wracając do tenisa mężczyzn, Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizu Berchsem 5-7, 6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. To oznacza też, że dla hiszpańskiego tenisisty na 11 zakończyła się seria wygranych meczów od momentu powrotu do gry po kontuzji. Dziś zakończenie 10 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin, a o 20.30 zaległy mecz trzeciej kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków. Znany w przeszłości holenderski piłkarz Clarence Seedorf został trenerem brazylijskiego klubu Corinthians walczącego o utrzymanie w tamtejszej ekstraklasie. Jednym z jego podopiecznych będzie jego rodak Memphis Depay. Dla 50-letniego Seedorfa, który podpisał kontrakt do końca przyszłego roku, to pierwsza praca od dawna. Po raz ostatni Holender prowadził ponad 7 lat temu reprezentację Kamerunu, a wcześniej pracował w 3 klubach, w tym swoim byłym zespole, czyli w słynnym Milanie.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa serdecznie. Tadek Stabak z grupy nieformalnej Mława Miasto Zabytkowe. Dzisiejszy odcinek poświęcimy mławskiej prasie i informacji i nie zawsze przyjemnych dla bohaterów uczestniczących w tych wydarzeniach. Głos Mazurski z 24 roku opisuje informacje z 4 listopada na stacji Mława. Zdarzył się nieszczęśliwy wypadek kolejowy. Niejaki Konstanty Dietrych, lat 37, z Mławy, wypadł w czasie biegu pociągu z parowozu, chcąc podać dokumenty służbowe innemu kolejarzowi. Życiu nieszczęśliwego zagraża niebezpieczeństwo, gdyż rany tłuczone są bardzo ciężkie. W tym samym dniu mieszkaniec gminy Mława, wsi Chmielewko, Nowosielski Wacław, lat 33, pozbawił się życia przez otrucie kwasem karbolowym, czyli inaczej mówiąc fenolem. Przyczyna samobójstwa na razie nieznana. Trzecia informacja zaczyna się od pytania: nieszczęśliwy wypadek czy samobójstwo? 1 października znaleziono w Gliniankach przy szosie Niborskiej w lesie mławskim zwłoki. Badania policji ustaliły tożsamość osoby. Jest nim niejaki Myszner, umysłowo chory mieszkaniec Mławy. Gazeta Mławska ze stycznia 1938 roku donosiła. W dniu 24 grudnia 1937 roku mieszkaniec Mławy, Michał Romanowski, idąc z choinką na Wólkę, został najechany przez auto prywatne z Mławy i uległ złamaniu uda. Umieszczony został w szpitalu świętego Wojciecha. 2 stycznia 1938 roku przybył do szpitala mieszkaniec w Sirochnie, niejaki Franciszek Włodarczyk, lat 23, z ciężką raną postrzałową przedramienia. Otrzymał postrzał z broni myśliwskiej w okolicznościach zagadkowych, będących przedmiotem dochodzenia policyjnego. Natomiast 15 lipiec 1939 roku był pechowy. Na ulicy Niborskiej samochód przejechał 5-letniego Jerzego Kika, głuchoniemego, powodując poważne obrażenia głowy i tułowia. Został umieszczony w szpitalu na tejże ulicy Niborskiej. Drugą osobą, która została w szpitalu w tym dniu, to gospodarz rze Sławogóry Starej, Roman Nowotnik, który został napadnięty na polu i pobity w głowę okutym kijem. Zbroczony krwią, w stanie nieprzytomności, został przewieziony do szpitala. Tak donosiła Gazeta Mławska z 21 lipca 1939 roku.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Twój remont. Nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zatrzymasz mnie. Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Grażyna Zielińska spotka się z kobietami w Żurominie w czwartek. Wyjątkowe wydarzenie. Studentki z nagrodami prezydent Ciechanowa docenił najlepsze. Podwójne zwycięstwo tenisistów z regionu Rajkowska i Sakowicz, najlepsi w Polsce. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Grażyna Zielińska, znana z serialu Rancho, będzie gościem Dnia Kobiet Wiejskich w Żurominie. Spotkanie odbędzie się już w czwartek w Żuromińskim Centrum Kultury. Aktorka chętnie uczestniczy w takich wydarzeniach i lubi spotkania z kobietami.
3: Bardzo się cieszę, że istnieje na świecie Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Dlatego zapraszam wszystkie panie na spotkanie ze mną. Nazywam się Grażyna Zielińska i sobie wtedy porozmawiamy o wszystkim. Wy możecie mnie zapytać o wszystko, a i ja będę chciała dowiedzieć się od was różnych mądrych rzeczy. Ponieważ grałam wsiową babkę, zielarkę, no to jestem jak najbardziej na miejscu.
2: W programie znalazło się również spotkanie motywacyjne z Mają Winiarską. Działaczka społeczna zwraca uwagę, że kobiety często mają wiele obowiązków i niewiele czasu dla siebie.
4: My jako kobiety mamy wiele obowiązków. Nie tylko jesteśmy w KGW, co nam sprawia radość, frajdę, ale też my jesteśmy matkami, żonami. Mamy swoje obowiązki w pracy, mamy swoje zadania też w domu i też chcemy mieć zadania w KGW, no bo po to się zrzeszamy, że chcemy coś razem zrobić dla lokalnej społeczności. No i tą energię mamy tylko jedną. Jak ją podzielić mądrze?
2: Maja Winiarska podpowie, jak pogodzić codzienne obowiązki z własnymi zainteresowaniami i pasjami.
4: Jak nie traktować nas, że jesteśmy kobiety od wszystkiego, że dziękujemy już za takie podejście i o sztuce pomagania bez poświęcania siebie. O tym będziemy rozmawiać. I jak tej energii, takiego słowa klucza nie stracić w sobie, jak ją mądrze zagospodarować.
2: Podczas wydarzenia będzie można również skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, m.in. EKG oraz pomiaru ciśnienia i poziomu cukru. Dzień Kobiet Wiejskich odbędzie się w czwartek, potrwa od 11 do 14:30 w Żuromińskim Centrum Kultury. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy, których można dokonać na radio7.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. 5 studentek Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie otrzymało nagrody prezydenta miasta. Krzysztof Kosiński wyróżnił je za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie w życie uczelni. Nagrodzone zostały Karolina Dąbrowska z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Sylwia Przychodna z bezpieczeństwa wewnętrznego, Agnieszka Czarnomorzec z pielęgniarstwa oraz dwie studentki fizjoterapii, Anna Rykowska-Lesińska i Anna Jurga-Stancel. Wszystkie laureatki w minionym roku akademickim osiągnęły średnią ocen bliską 5. Nagrody wręczono w ciechanowskim ratuszu. To wyróżnienie za dotychczasowe osiągnięcia, ale również zachęta do dalszej nauki i aktywności akademickiej. Mławianka Mława uległa 1-2 Olimpii Elbląg w 12. kolejce trzeciej ligi. Jeszcze przed spotkaniem większość kibiców spodziewała się wyrównanego spotkania. W końcu Olimpia i Mławianka zajmowały wspólnie miejsca w drugiej części tabeli ligowej. To gospodarze jednak oddali pierwszy cios. W 25. minucie po kapitalnie wykreowanej sytuacji do siatki trafił Tomasz Kaczmarek. Szybka odpowiedź biało-zielonych w postaci strzału Mateusza Stryjewskiego pozwoliła na wyrównanie wyniku. Była szansa na wyjście na prowadzenie, ale w doskonałej sytuacji pomylił się Tomasz Rojkowski. Druga połowa nie obfitowała w wiele ofensywnych akcji. Najważniejsza nadeszła w 82. minucie, kiedy to Jakub Branecki oddał piłkę Brazylijczykowi João Augusto, a ten pewnie umieścił ją w bramce. Mławianka zajmuje 16. pozycję w tabeli i podobnie jak w zeszłorocznej rundzie jesiennej znów walczy o utrzymanie w rozgrywkach. Następne spotkanie w sobotę o godzinie 15. Rywalem będzie Polonia Lidzbark Warmiński. Katarzyna Rajkowska z Olimpijczyka Jerzewo i Mateusz Sakowicz z Dekorglasu Działdowo wygrali pierwszy turniej Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w Szczawnie-Zdroju. Katarzyna Rajkowska w finale nie dała szans Emilii Twardawie z Czechowic-Dziedzic. Zwyciężyła 4-0, choć szczególnie zacięty był trzeci set, zakończony wynikiem 14-12. Więcej emocji przyniósł finał juniorów. Mateusz Sakowicz prowadził z Samuelem Michną z Zielonej Góry 2-0, ale rywal doprowadził do remisu. Dwa kolejne sety należały już do zawodnika Dekorglasu, który wygrał całe spotkanie 4-2. Tym samym oba złote medale pierwszego Grand Prix Polski Juniorów w sezonie 2026-2027 trafiły do zawodników reprezentujących kluby z naszego regionu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: Iga Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Ruszył nabór Armir na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama.

0: Zbliża się godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac. Miriam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, krwawego piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
3: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
2: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe. Potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
4: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
2: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiS-u podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
5: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
2: Olga Tokarczuk została nagrodzona literackim Noblem 8 lat temu.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankieu z Tajlandii 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. A Świątek rozpoczyna nie tylko turniej w Wuhan, ale też decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować na to szansę, musi jednak w Chinach dojść aż do finału, a najlepiej wygrać ten silnie obsadzony turniej. Michał Waszkiewicz.
7: 6 zawodniczek jest już pewnych gry w WTA Finals. Zostały zatem 2 miejsca, a Iga Świątek w kolejce do nich jest ostatnia. Elina Svitolina z Ukrainy awans ma na wyciągnięcie rakiety, więc wszystko rozstrzygnie się między Polką, Karoliną Muchową i Martą Kostiuk. Oczywiście wymarzony scenariusz to szybkie odpadnięcie Czeszki i Ukrainki i sukces naszej tenisistki. Przez sukces mam na myśli co najmniej finał. Będzie jednak ciężko. Po pierwsze, w całym sezonie do finału Iga Świątek doszła tylko raz. Po drugie, obsada w Wuhan jest mocna. Nie ma wprawdzie Jeleny Rybakiny, broniącej tytułu Coco Gauff i Miry Andrijewej, ale jest chociażby Aryna Sabalenka, na którą Świątek może wpaść już w ćwierćfinale. Zatem WTA Finals w Indian Wells bez Polki to scenariusz prawdopodobny i dziwny, bo od 2021 roku Świątek grała we wszystkich edycjach, a 3 lata temu w Meksyku była najlepsza.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Z kolei w rankingu WTA Iga Świątek otrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrzejewa. Szwed Antony Elanga nie zagra w listopadowych meczach swojej reprezentacji. Piłkarz Newcastle z powodu niewyleczonej kontuzji mięśniowej opuści więc spotkania Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz z Polską. W reprezentacji Szwecji Elanga rozegrał 34 mecze i zdobył w nich 8 bramek.

Śmietu. Zawsze po 19:00. Wieczorynka Radia 7. Sto procent imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz. Everybody, it's summertime.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz. San Francisco.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Służby zatrzymały podpalaczy stacji Starlinków na Mazowszu. Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale patrole policji zostają. Rekordowe wpływy z biletów za wstęp na sopockie molo. Miriam Lipińska. Dwaj obywatele Turcji odpowiedzialni za podpalenie stacji bazowej Starlinków na Mazowszu zatrzymani w Niemczech. Będą odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji.
3: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec, druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
2: Stacja bazowa Starlinków w Woli Krobowskiej została podpalona pod koniec września. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym komunikację dla Ukrainy. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia. I mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
4: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
2: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej śmiertelnej choroby. Chorują dzikie zwierzęta i coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Trzeba też zwracać uwagę na dziwne zachowanie zwierząt, mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
5: Jeżeli mówimy o zwierzętach dzikich, one naturalnie się boją ludzi, unikają kontaktu z ludźmi. Więc jeżeli widzimy dzikie zwierzę, które jest bardzo przyjazne, nie boi się nas, chce z nami nawiązać kontakt, wówczas powinniśmy nie zaczepiać, po prostu się oddalić i odejść.
2: Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowany z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta miasta.
6: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
2: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Jutro deszczowe chmury pojawią się nad północą kraju, ale padać będzie tylko przelotnie. W pozostałych regionach na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu, do 14 na Pomorzu.
7: Radio 7. Czas na sportowe podsumowanie tygodnia.
8: Jan Olczak
7: i Jarosław Wydra zapraszamy.
9: Kultura fizyczna.
7: A rozpoczynamy od piłki nożnej, bowiem podopieczne Niny Patalon, czyli polska reprezentacja kobiet, przegrała z Belgią 0-1. Było to wyjazdowe spotkanie półfinału baraży o Mistrzostwa Świata. No i mamy kolejny mecz już jutro, który zdecyduje o tym, czy właśnie podopieczne Niny Patalon, urodzonej w Działdowie, selekcjonerki reprezentacji Polski, wyjadą na Mistrzostwa Świata.
10: Tak, wiemy, że w tej fazie grupowej, nazwijmy to, eliminacji, no wszystko, co mogło pójść źle, to tak naprawdę źle poszło. To pierwsze spotkanie nie aż tak słabe, nie aż tak złe, jak można było wcześniej zakładać, chociaż wiadomo, że oczekiwania były wysokie. Szansa jest, można grać do końca, nie ma jeszcze żadnego takiego rozstrzygnięcia. Szkoda niewykorzystanych szans, to to trzeba podkreślić. Szkoda zmarnowanego rzutu karnego. Szkoda tego, że nie udało się chociaż doprowadzić do tego remisu. Szkoda, że nie udało się trochę z innym mentalem podejść do tego jutrzejszego spotkania. No ale mamy nadzieję, że Polki mimo wszystko staną na wysokości zadania.
7: Z Mławy też nie mamy dobrych informacji, bo no, coraz trudniejsza sytuacja mławianki.
10: Kolejna porażka, 1-2 w meczu z Olimpią Elbląg w 12 kolejce Betclic trzeciej ligi. No jeszcze przed tym meczem wszyscy spodziewali się raczej wyrównanego spotkania, no ale to jednak Olimpia oddała pierwszy cios w 25 minucie. Świetna sytuacja i do siatki trafił Tomasz Kaczmarek. Potem naprawdę szybko odpowiedź Mławianki i szybko strzelił Mateusz Stryjewski po zamieszaniu w polu karnym, po rzucie rożnym. No i była nawet szansa na wyjście na prowadzenie, ale w bardzo dobrej sytuacji pomylił się Tomasz Rojkowski, czyli najbardziej skuteczny zawodnik biało-zielonych w tym sezonie. Druga połowa już nie tak intensywna, już nie tak dynamiczna jak pierwsza, ale to niestety Olimpia tą jedną najlepszą sytuację wykorzystała. Tam Brazylijczyk João Augusto dotarł do piłki, pewnie umieścił ją w siatce, przypieczętowując ten wynik 2-1. No i sytuacja się komplikuje. Mławianka jest na 16 miejscu w tabeli i ponownie, zresztą jak rok temu, jak w rundzie jesiennej, znowu tak naprawdę zaczyna to wyglądać jak walka o utrzymanie. Myśleliśmy już, że pod wodzą Marka Gołębiewskiego będzie to wyglądało znacznie lepiej, no ale ten sezon zaczyna się po prostu słabo, więc trzeba szukać tych szans, trzeba poprawić tą grę, chociaż jak na razie klub przekonuje, że szkoleniowiec na swoim stanowisku pozostaje niezmiennie. Następne spotkanie to sobota 17 października i Polonia Lidzbark Warmiński. Tu już trzeba rozpatrywać te spotkania w kategorii tych, które po prostu trzeba wygrywać, bo jak nie, to tych punktów po prostu zrobi się bardzo mało i te szanse będą po prostu maleć.
7: Nie mamy też dobrych informacji z Ekstraklasy, bowiem Wisła Płock przegrywa i ta porażka jest trochę zaskakująca.
10: Jest zaskakująca, a w szczególności to chyba jej wysokość tej porażki jest zaskakująca, bo porażka z Beniaminkiem Wieczystą Kraków 3-0 na stadionie Henryka Reimana. No i trzeba to powiedzieć, że to jest ogromne zaskoczenie. Wieczysta oczywiście gra w swój dobry dzień, naprawdę jest w stanie zagrać bardzo dobrą piłkę, no ale jednak po drużynie Adama Majewskiego trzeba było się spodziewać gry znacznie lepszej. W 34 minucie Jose de la Rosa i Lucas Piazon no, rozmontowali po prostu defensywę nawciarzy i wyprowadzili im Wieczystą na prowadzenie. Była szansa na wyrównanie, świetną okazję sam na sam miał Said Hamulić, ale ciężko tutaj powiedzieć coś innego jak to, że po prostu katastrofalnie się zachował w tej sytuacji i nie wykorzystał szansy, posłał piłkę daleko nad poprzeczką. No i potem w zasadzie ta akcja to było idealny skrót tego spotkania dla Wisły. Potem 6 minut później Lisandro Semedo, świetny strzał techniczny i Rafał Leszczyński nie miał nic do powiedzenia. No zresztą tak samo jak parę minut później, kiedy to nic do powiedzenia nie miał wtedy, kiedy piłka leciała dosłownie w niego, a on ją po prostu przepuścił i do pustej bramki znowu trafił Semedo. No brutalnie skomentował ten mecz Adam Majewski.
8: Zasłużona wygrana drużyny Wieczystej. Tak naprawdę był jeden, jedyny moment przy tej naszej słabości, że przystanie 0-1 miał sytuację Said Hamulić. Być może jakby ją wykorzystał, to coś by z tego było. To była chyba nasza jedyna sytuacja, dlatego słaby mecz. Musimy z niego wziąć jak najszybciej wnioski, żeby w kolejnym spotkaniu z Robinem zaprezentować się zdecydowanie lepiej, bo tak naprawdę nie było czego oglądać.
10: Za tydzień, 19 października, Wisła wraca na własny stadion i będzie się mierzyć z Radomiakiem Radom. Tam nowy szkoleniowiec John Carver, znany wcześniej z pracy w Lechii Gdańsk. Jak na razie ten pierwszy mecz Radomiaka z Motorem Lublin całkiem dobry, więc jest się czego obawiać.
7: No dobrze, to w końcu się ucieszmy, bo polska reprezentacja kobiet w piłce nożnej halowej jedzie na Mistrzostwa Europy. i była bardzo duża nerwówka, zakończona właśnie tą radosną informacją, a jeszcze bardziej nas cieszy to, że zawodniczki z Górna miały bardzo duży udział w tym awansie.
10: Tak, no wiemy, że mistrzynie Polski figurują w tym składzie naszej kadry i są bardzo ważnymi punktami. Jest remis 3-3 z reprezentacją Ukrainy i ten wynik daje awans na Euro 2027 rozgrywanego w Chorwacji. I to jest bardzo ważny sukces. To jest to, na co czekaliśmy. Agata Bała, Julia Basta i Natalia Matuszewska to zawodniczki z Górna, które w tym składzie na ten mecz się znalazły. Spotkanie rozgrywane na polskiej hali i trybuny, no trzeba to powiedzieć, były bardzo wokalne. No to się akurat do tego meczu jeszcze bardziej sprawdza, bo ciekawostka na trybunach i nie tylko. Nasze panie wspierała Agnieszka Chylińska, więc może to też ta siła głosu trochę pomogła, więc trzeba się cieszyć i będziemy kibicować. Czekamy na ten turniej, bo wiemy, jak ogromny talent drzemie w naszych zawodniczkach.
7: Liga Mistrzów na razie nieosiągalna dla piłkarzy nożnych, ale piłkarze ręczni grają tam regularnie i tym bardziej się cieszymy, że są to piłkarze ręczni z naszego regionu, czyli Orlen, Wisła, Płock i mamy zwycięstwo na koncie.
10: Zwycięstwo Orlen Wisły Płock z Wardarem Skopje 32-26 w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. No, porażka z macedońską ekipą to znacznie by utrudniła sytuację na wciarze w tabeli. Tak się na całe szczęście nie stało, więc można się cieszyć. Wisła jest na drugim miejscu. No i jest szansa na to wyjście z grupy, jest szansa na czołową dwójkę i można nawet walczyć o pierwsze miejsce w tej grupie, ale trzeba tą dobrą dyspozycję utrzymać do samego końca.
7: W Lidze Mistrzów także Industria Kielce. Niestety w ostatniej trzeciej kolejce porażka z SC Magdeburgiem 30-35. Mamy także swojego reprezentanta w Lidze Europejskiej. Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk zremisowali z macedońską drużyną Eurofarm Polister 31-32 w drugiej kolejce fazy grupowej. No i Jurand Ciechanów udowadnia, że w swojej hali jest mocny.
10: Jest mocne, zwycięstwo przekonujące 26-20 z Grunwaldem Poznań w kolejnej kolejce Lidze Centralnej i no i trzeba powiedzieć, że ten mecz to trzeba było po prostu wygrać. To jest Grunwald, nie jest ekipą, która nie jest w stanie walczyć tak naprawdę o najwyższe cele. W tym momencie ostatnia lokata przyjezdnych. No więc dobry występ. Wykorzystana przewaga na własnej hali. Wiemy, że Jurand bardzo lubi grać u siebie. Większe te problemy występują właśnie na tych najdłuższych wyjazdach. No więc trzeba było ten mecz wygrać. Dobrze, że nadzieja wlana w serca kibiców. No i jest awans w klasyfikacji. Ósma lokata z dorobkiem 7 oczek. Wygląda już całkiem sensownie na tle tego, co widzieliśmy na początku tej kampanii, więc jest się z czego cieszyć, ale to jest dopiero początek. To jest dopiero początek i trzeba grać tak dalej. Trzeba pokazać tę siłę nie tylko na najsłabszych rywalach, ale też na tych, którzy gdzieś tam figurują wyżej, bo tam celuje Jurand.
7: Sezon siatkarski reprezentacyjny zakończony, sezon klubowy dopiero się rozpocznie, więc jest taki moment różnych turniejów towarzyskich i charytatywnych. Taki też turniej odbył się w Wałbrzychu, giganci siatkówki i tam siatkarze Energii Trefl Gdańsk wygrali całe to wydarzenie. Odbył się także memoriał Arkadiusza Gołasia w Zalasewie. Arkadiusz Gołaś to tragicznie zmarły polski kadrowicz urodzony w Przasnyszu i ten turniej wygrali siatkarze Asseco Resowi Rzeszów, a z kolei siatkarze PGE Projektu Warszawa wygrali Bogdankę Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Liga Mistrzów w koszykówce, Legia Warszawa tutaj bierze udział i od porażki ta rywalizacja została rozpoczęta. Pierwszy mecz z Sigiem Strasburg. W Eurocupie Śląsk Wrocław także na wyjeździe przegrał z Dolomiti Energia Trentino. Liga Mistrzów i nasz reprezentant hokejowy to GKS Tychy i Tyszanie wciąż bez zwycięstwa w tych rozgrywkach pozostają. Teraz tenis i turniej w Szanghaju. Tutaj Hubert Hurkacz w 1:32 z sporą niespodziankę sprawił, bowiem wyeliminował Serba Nowaka Dżokowicza. Później wygrał w trzeciej rundzie z Chińczykiem Yi Zhu, a jutro rywalem Polaka będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Czekamy na ten mecz, który powinien rozpocząć się około godziny 14. Dzisiaj rano Magdalena Fręch w turnieju w Wuhan pokonała Tajkę Manachaję Savankajewą. Bardzo trudne tajskie imię i nazwisko. To jest tysięcznik w Wuhan i będzie grała pojutrze z Igą Świątek, więc polsko-polski pojedynek, a jutro Maja Chwalińska na tym turnieju będzie rozgrywała swój mecz. I mamy jeszcze Pekin i Igę Świątek, która odpadła niespodziewanie z Mertens w ćwierćfinale. Czy zagra w turnieju finałowym? Chyba on się już definitywnie oddalił, a szanse matematyczne. Kolarstwo Mistrzostwa Europy w Lublianie. Tutaj Dominika Włodarczyk zajęła 5. miejsce w jeździe indywidualnej na czas. Słoweniec Primoż Roglic z kolei został mistrzem Europy w jeździe indywidualnej na czas, a Michał Kwiatkowski był 24. Francuz Dorian Godon wygrał wyścig Grand Piemonte. Marcin Budziński go nie ukończył. Paul Sexas, francuski kolarz z grupy Decathlon, triumfował w wyścigu Il Lombardia, nazywanym też wyścigiem spadających liści. Tutaj mieliśmy także naszych reprezentantów. Paryż-Tours to też bardzo znany i ceniony wyścig, który już od kilku lat w Paryżu się nie rozpoczyna i tutaj Kamil Małecki brał udział, ale też nie dojechał do mety. Reprezentacja Polski zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy Par, który odbywał się w Grudziądzu. Tutaj oczywiście chodzi o zawody żużlowe. W Rzeszowie KSW 122 w karcie głównej Andrzej Grzebyk pokonał Lajdra Zerołoniego przez większościową decyzję sędziów. Gala w Białymstoku boksu się odbyła. Artem Rażik pokonał Przemysława Zyśka techniczną decyzją sędziów po 6 rundach. W Żyrardowie Polska wygrała z Norwegią na gali Suzuki Boxing Night 42, ale mamy też w sportach walki informacje z naszego regionu.
10: Jest sukces podopiecznego tkaczek Team Ława. Mateusz Wierzbicki, młody podopieczny tego zespołu, rywalizował w Formule Kick Light w kategorii wagowej do 37 kg i w ostatnim turnieju pokonał rywala bardzo efektownym tornado kickiem, który wylądował prosto na szczęce przeciwnika. No więc mamy takie zadowalające nas co najmniej informacje z naszego regionu. Mamy nadzieję, że tych młodych adeptów będzie coraz więcej. Patrzymy w stronę motorsportu. Tam polskie akcenty w testach European Le Mans Series, czyli przeciągu długodystansowych mistrzostw świata. Tam testy, w których Tymek Kucharczyk zajął drugie miejsce w sesji wieczornej. Byli też Max Angelart i Kacper Sztuka. Angelart wykręcił czas 8, a Kacper Sztuka w LMP3 wykręcił czas 18. Idziemy do Formuły 1. Tam Grand Prix Singapuru i drugie z rzędu zwycięstwo Maxa Verstappena, drugi Charles Leclerc, trzeci Kimi Antonelli, który zbliża się już bardzo blisko do tego mistrzowskiego tytułu.
7: No i teraz powiedzmy o dużym pechu Krzysztofa Ratajskiego, czyli przechodzimy do rzutków, który nie miał szans, by pokonać rewelacyjnie grającego Luka Humphreysa w 1/8 finału Swiss Darts Trophy. Anglik i mistrz świata z 2024 roku zagrał mecz na poziomie kosmicznym, niespotykanym w historii. Otarł się o rekord cyklu European Tour. No i niestety Krzysztof Ratajski przegrał ten mecz 6-0. Golf golfowe wydarzenia kobiet Ladies European Tour w Korei. W Korei ten turniej się odbywał i Dorota Zalewska niestety nie pokonała Kata. Adrian Merong podczas DP World Tour także Kata nie pokonał, mimo tego, że tydzień wcześniej zawody tej rangi wygrał. No i jeszcze dwa medale wywalczyli reprezentanci Polski w trapie. Jest to strzelanie do rzutków podczas Mistrzostw Europy, które zakończyły się w Atenach. Złoto w rywalizacji juniorów zdobył Antoni Płuska, brąz w kategorii senior Sandra Bernal. No i trzeba powiedzieć, że jest to dyscyplina olimpijska. Bardzo dziękuję.
10: Jan Olczak.
7: Jarosław Wydra. To było podsumowanie sportowych wydarzeń tygodnia. Dobranoc.
10: Do usłyszenia.
0: Kultura fizyczna.